Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiemy już, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska, PiS. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmują się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
1: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie

0: nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w szpitalu południowym w Warszawie. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam wieczorem burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji, jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
2: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznicy. Ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: Front burzowy powinien opuszczać już Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP i tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
3: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek. Dzisiaj w większości kraju pogodnie, burze i deszcze, jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: spotkać.
1: W Chełmie nie ma targowiska z prawdziwego zdarzenia. Podsumowywano w sztandarze ludu z 17 sierpnia 71 roku. Z konieczności sprzedaż odbywała się na chodnikach. Tak działo się na przykład na ulicy Świerczewskiego w pobliżu dworca PKP, choć wokół jest sporo wolnych placów. Codziennie rano, po przyjeździe pociągów z Dorohuska, Włodawy i Rejowca, rozpoczynał się handel i nierzadko trwał przez cały dzień. W obecnej sytuacji nie pomogą nawet mandaty, pisali dziennikarze. Trzeba koniecznie zorganizować targowisko. Na ulicy Lubelskiej, Róg Piekarskiej, odbywa się handel na białym. Tłumy ludzi i przekupek tarasują chodnik. Czytelniczka Kuriera zamieszkała przy tej ulicy. W liście do redakcji napisała: zwracam się z prośbą o pomoc w usunięciu targowiska. W powyższej sprawie zwracałam się kilkakrotnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

0: w zasadzie handel, no ciągle była to gospodarka nakazowo-rozdzielcza i każda aktywność, no musiała być w jakiś sposób zarejestrowana. W tym przypadku nie była zupełnie rejestrowana. Zależało to od decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, które jakoś nie chciało tą sprawę uporządkować. Że ciekawa, nawet milicja odpowiadała na jakieś prośby w sprawach interwencji, że w zasadzie nie ma podstaw, żeby interweniować. Czyli jednak jakieś enklawy takiego wolnego handlu istniały. Dla mieszkańców Chełma było to ważne działanie, bo dzięki temu mogli zaopatrywać się w pewne towary, które niestety nie były dostępne w sklepach w odpowiednim zakresie. W związku z tym było to ważne, ale z drugiej strony rzeczywiście utrudniało dosyć mocno funkcjonowanie innych mieszkańców, nie mających akurat w tym momencie takich potrzeb. Stąd rzeczywiście liczne skargi, prośby interwencji. Ten handel uliczny w zasadzie wtedy się tak rozwijał dosyć prężnie i tak właściwie zakotwiczył się dosyć trwale na ulicach Chełma. Właściwie do dzisiaj mamy jeszcze takie miejsca, gdzie tego rodzaju handel się odbywa. Tak jest rzeczywiście takim trwałym elementem codziennego funkcjonowania miasta. Wtedy nie uporządkowano tego zagadnienia. No teraz oczywiście trochę mamy inne realia, ale w zasadzie też uporządkowanie tego zagadnienia mogłoby wchodzić w rachubę.
1: To niby takie proste, otworzyć sobie drzwi jeszcze dziś, nie zwlekać i usiąść przy stoliku, gdzie zawsze siedzisz ty, usiąść tam i czekać.
2: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to Wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś cofamy się do 2005 roku, by odkurzyć numer, który ma jedną z najbardziej zaskakujących muzycznych historii. Ten kawałek zna cały świat, ale prawdopodobnie nie kojarzy go z jego oryginalnym wykonawcą. Mówimy o zespole Ringside i ich melancholijnym, hipnotyzującym singlu Tired of Being Sorry. Zespół Ringside to projekt, za którym stał aktor Scott Thomas, znany z roli w serialu CSI, oraz producent muzyczny Cardo. Ich debiutancki singiel był surowy, pełen syntezatorów i typowej dla środka lat 2000 nieco indie-rockowej melancholii. To był numer dla fanów Depeche Mode, miłośników alternatywnego filmowego klimatu. Numer był niewielkim hitem, ale tylko w USA i to głównie w kręgach alternatywnych. Prawdziwa historia zaczyna się 2 lata później. W 2007 roku hiszpański książę popu Enrique Iglesias szukał materiału na swój kolejny album. Usłyszał Tired of Being Sorry i stwierdził, to musi być mój nowy hit. Iglesias razem z producentem Red One'em kompletnie odkurzył i przetworzył ten utwór. Zmienił mroczny, syntezatorowy klimat Ringside na lśniącą radiową produkcję z mocnym bitem. Co więcej, nagrał go w 2 wersjach, angielskiej i hiszpańskiej. Amigo Vulnerable. Efekt? Wersja Enrique Iglesiasa stała się globalnym megahitem, który zdominował listy przebojów w Europie i Ameryce Południowej, całkowicie przyćmiewając oryginalne dzieło. Wiele osób do dziś myśli, że to Iglesias jest prawdziwym wykonawcą, ale to właśnie Ringside otworzyło ten genialny, chwytliwy refren i ten pierwotny, emocjonalny szkielet. Dziś w Radiu Bonton oddajemy im hołd. No to co? Odkurzamy ten pierwotny, genialny oryginał, zanim został przemieniony w globalny, taneczny przebój. Ringside i Tired of Being Sorry. I don't know why.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko

0: Tury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i Twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy

0: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej. Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto pod dach.
1: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek, benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek sił zbrojnych.

0: Ukrainy. W sądzie okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35- i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć się do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Ponad 3 godziny trwała debata nad raportem o stanie krasnegostawu za 2025 rok. Podczas sesji radni szczegółowo analizowali najważniejsze działania samorządu, realizowane inwestycje, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz plany rozwoju miasta na najbliższe lata. O bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Trwają zapisy na spotkanie skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych. Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe przypada 11 lipca, upamiętniając kulminację wydarzeń z 1943 roku, gdy w tak zwaną Krwawą Niedzielę zaatakowano ponad 100 polskich wsi. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich najcieplej, tam nawet 28. W większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Witam bardzo gorąco o poranku, tu oczywiście Fox, zapraszam na program Bonton na dzień dobry. Będę z Wami aż do południa.

Uszanowanko ponownie, tu Fox, oczywiście cały czas słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Już teraz odpalamy sobie kartkę z kalendarza, sprawdzimy, co tu ciekawego w niej dzisiaj się pojawia, sprawdzimy, kto dzisiaj obchodzi imieniny, kto dzisiaj obowiązkowo powinien świętować, być może jeszcze nawet nie wie, a powinien, dokładnie tak. A więc po 22 czerwca mamy 23, dzisiaj swoje imieniny obchodzi Wanda oraz Zenon, także Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, a także jeszcze Sydonia. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo gorąco pozdrawiamy, bardzo gorąco, ale to nie wszystko i w sumie od tego powinienem zacząć. Dzisiaj jest Dzień Taty, Dzień Ojca, dokładnie tak, 23 czerwca. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście zrobić prezentów swoim tatusiom. Jeśli zapomnieliście, no to jeszcze trochę jednak czasu macie. Spokojnie, da się to nadrobić. Pewnie będziecie troszeczkę musieli przepłacić, no ale tata jest tylko jeden.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: co jak co, ale jakoś tak te ostatnie dni dla motocyklistów wcale nie są łaskawe. Jak nie leje, to świeci ostre słońce. No ostra ta pogoda aktualnie czerwcowa. A motocykliści no faktycznie nie lubią, jak jest gorąco. No dobra, może i lubią, ale ja jestem malutkim motocyklistą i przyznaję szczerze, że jak jest gorąco, to już mi się nie chce jechać. No i tak jak kiedyś się zastanawiałem, jaki przedział temperaturowy jest idealny dla mnie, żebym mógł wyjechać na motocyklu, no to powiem wam szczerze, robi się ciekawie, bo nagle się okazuje, że jest tylko kilka dni w roku, kiedy pogoda sprzyja właśnie, abym mógł sobie wyjechać na motocyklu na przejażdżkę. Serio, 20 stopni minimum, żeby było ciepła. Maksimum jakieś 25-26, bo już później jest gorąco, grzeje od tego asfaltu, nie da się wytrzymać. A więc myślę, że na palcach jednej ręki szłoby policzyć, ile jest takich dni, kiedy akurat wtedy mam wolne i mam możliwość się przejechać na motocyklu. Pewnie zaraz powiecie, a wybredny. Nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu wygodny.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.

0: tanio i od ręki.
1: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. Minęła już 7.30. Nic mylnego, to nie jest czas na przerwę nocowe, czas na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Ponad 3 godziny trwała debata nad raportem o stanie Krasnego Stawu za 2025 rok. Podczas sesji radni szczegółowo analizowali najważniejsze działania samorządu, realizowane inwestycje, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz plany rozwoju miasta na najbliższe lata. Burmistrz Daniel Miciuła wśród najważniejszych inwestycji wymienił zakończenie remontu krytej pływalni, inwestycje drogowe oraz postępy przy budowie nowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi. Jak zaznaczył, miasto przygotowuje również dokumentację dla kolejnych projektów, między innymi odbudowy amfiteatru, rewitalizacji targowiska, modernizacji dworca PKP czy organizacji miejskiego kąpieliska. Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów były dane dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz miejsca Krasnego Stawu w ogólnopolskich rankingach samorządowych. Radni pytali także o przebudowę ulicy Kaczej. Miasto poinformowało, że wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca września 2026 roku. Powodem są między innymi kwestie formalne związane z nieruchomościami oraz konieczności usunięcia inwazyjnej roślinności. Podczas sesji rozmawiano również o planowanej rewitalizacji stawiku przy ulicy Lwowskiej, budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, przyszłości projektu Placu Zabaw na osiedlu Chmielna, a także o funkcjonowaniu miejskiej toalety publicznej. Po zakończeniu debaty Rada Miasta udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Zagłosowało 11 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. Następnie radni jednogłośnie zatwierdzili wykonanie budżetu za 2025 rok i udzielili burmistrzowi absolutorium. O bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Trwają zapisy na spotkanie skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych.
8: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
7: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Zgłoszenia przyjmuje inspektorat ZUS w Chełmie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa.

0: Zabójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe przypada 11 lipca, upamiętniając kulminację wydarzeń z 1943 roku, gdy w tak zwaną krwawą niedzielę zaatakowano ponad 100 polskich wsi. W Chełmie uroczystości upamiętniające ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, a także sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków, odbędą się w niedzielę 12 lipca. Na wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja złożą się dwa główne punkty. O godzinie 9 w Bazylice pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Chełmskiej odprawiona zostanie msza święta w intencji pomordowanych. Następnie o godzinie 11 zaplanowano oficjalne spotkanie, wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie wieńców przy pomniku Piety Wołyńskiej na skwerze imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Warto dodać, że 12 lipca przypada również inne święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tej uroczystości. Sobótki Poleskie we Włodawie to wydarzenie, które łączy widowiskowość letniego święta z opowieścią o dawnych zwyczajach regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę nad zalewem Okopiec.
1: Jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski.
0: Mówi Julita Fajk-Smitkowska z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie i dodaje, jakie atrakcje będą czekać na przybyłych gości.
1: Warsztaty wicia wianków, które poprowadzi biblioteka gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
0: Impreza rozpocznie się o 18.30.
2: Bon Ton Radio.

0: Marcin Petruk to jest szef wszystkich szefów. I już w tym momencie, jako nasz szef, zarządził, że czas na najświeższe informacje dla kierowców. A w sumie zgadzam się z tym. Standardowo 20 minut przed 8. Zaczynamy.
1: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ręczne skrzynie biegów powoli stają się w Europie reliktem przeszłości, na co wskazuje również raport przygotowany przez Jato Dynamics. Jeszcze w 2001 roku ponad 90% kierowców traktowało automaty z dużą rezerwą, a tymczasem już w 2024 stanowią one ponad 75% rynku motoryzacyjnego. Najczęściej padającym argumentem ze strony zmotoryzowanych, którzy decydują się na odejście od ręcznej skrzyni, jest wygoda użytkowania i brak konieczności wciskania sprzęgła w korkach. Oczywiście nie w każdym kraju Europy zainteresowanie automatami jest tak duże, szczególnie w jej środkowej części. Dla porównania natomiast w Stanach Zjednoczonych ręczne skrzynie stanowią już zaledwie niecały procent całej floty jeżdżącej po tamtejszych drogach.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni...

0: ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Za 10 minut pragnę zauważyć, będzie godzina 8. Słuchacie Radia Bonton. Nowe mieszkanie dla mieszkańców, no i większe bezpieczeństwo dla seniorów. Słuchajcie, takie decyzje zapadły podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Radni zgodzili się na budowę nowego bloku przy ulicy Tartacznej, która ma pomóc osobom mającym zbyt wysokie dochody za mieszkanie komunalne, ale zbyt niską zdolność kredytową na własne M. Jednocześnie jednogłośnie przedłużyli program Opasek Bezpieczeństwa dla seniorów, dzięki którym starsze osoby mogą szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Co dokładnie powstanie przy Tartacznej i jak działa system wsparcia dla seniorów? Szczegóły oczywiście na supertydzień.pl. Zapraszam gorąco do lektury. Za 9 minut będzie 8, no i czas też o tej porze na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
12: Słuchacie Bonton Radio. Elizabeth.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bon.

0: Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Zełenski-Nawrocki, przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłoszenia kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać się powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
1: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
0: Tematem zajął się Tomasz Fęskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
2: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
0: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
3: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AMD.

0: Plan. Schełm Przemysłowa 28.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Dużo słońca, chmurzyć będzie się na południowym wschodzie, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Najchłodniej nad morzem, około 18 stopni, 25 w centrum maksymalnie, 28 na Zamojszczyźnie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Czy jest jakaś średnia, jak często Polacy narzekają? Gdyby była, to na pewno byśmy bili rekordy w Europie, ale na ten moment nie narzekamy, tylko witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej godzinie programu Bonton na dzień dobry. Kłaniam się nisko. Już 6 minut po godzinie 8. Za chwilę czas na rozmowę z gościem Radia Bonton.
4: Bonton Radio 104,9.
0: Gość radia Bonton.
8: Witamy serdecznie, Joanna Klimek. Od wielu miesięcy mieszkańcy naszego regionu angażują się w pomoc dla Szymona Zalęta, który choruje na ciężko postępującą chorobę genetyczną prowadzącą do osłabienia mięśni. Szansą dla Szymona jest bardzo kosztowna terapia genowa. Dlatego niemal podczas każdego festynu, pikniku czy wydarzenia prowadzona jest zbiórka środków na jego leczenie. Dziś moim gościem jest mama Szymona, Dominika Zalęt.
9: Dzień dobry.
8: Przypomnij proszę, na co choruje Szymek? Jak ta choroba wpływa na jego codzienne życie?
9: Szymon choruje na dystrofię mięśniowo-dziszane. Jest to choroba, która powoduje stopniowy, nieodwracalny zanik mięśni. Jego organizm nie produkuje mikrodystrofiny, nie ma tego białka potrzebnego, dlatego te mięśnie słabną. Tak jak lekarze nam tłumaczyli, że ten okres czwartego roku będzie takim znaczącym, bo będzie widać bardzo postęp tej choroby. No i tak jest, Szymek lada moment skończy 4 lata, no i gdzieś te jego nóżki są troszeczkę słabsze niż były wcześniej. No tutaj dużą rolę odgrywa u nas czas, bo tych zajęć jest naprawdę mnóstwo. Do tego Szymon chodzi do przedszkola od poniedziałku do piątku. Po przedszkolu ma zajęcia z fizjoterapeutami, neurologopedami, więc tych zajęć jest naprawdę bardzo dużo i czasami jest nam ciężko zgrać rehabilitację z wydarzeniami, które są organizowane. My staramy się, żeby Szymon był jak w najlepszej formie przed podaniem terapii, bo przed podaniem terapii są robione takie testy sprawnościowe. Dziecko musi się mieścić w tych ramach określonych przed terapią genową, czyli musi zmieścić się z wstaniem z podłogi do pozycji stojącej, czyli musi zmierzyć się z biegiem, testem chodu. I my musimy po prostu każdego dnia starać się, żeby Szymon był w jak najlepszej formie.
8: Mimo tego, że Szymon choruje, jest bardzo pogodnym chłopcem. Opowiedz o tym, co sprawia mu radość, czym najchętniej się bawi.
9: No najczęściej to jego ulubionym zajęciem jest spędzanie czasu ze swoją siostrą Kingą. To jest bez wątpienia. Gdzie Szymon by nie był, to Szymon by nie robił. Na pierwszym miejscu jest Kinga. No jest takim naprawdę bardzo pogodnym chłopcem.
8: Opowiedzmy może teraz o tym, co czeka nas w najbliższych dniach. Jak zapowiada się ten najbliższy weekend? Jakie wydarzenia zaplanowaliście wraz z organizatorami?
9: Takim największym wydarzeniem, którego jeszcze do tej pory nie było i to będzie naprawdę coś, czego w okolicy, nie wiem, ja osobiście nie spotkałam, a organizacyjnie dla Szymona ma bardzo dużą szansę na wybicie się, ponieważ będzie to festyn strzelecki.
8: I warto dodać, że to będzie rzeczywiście na strzelnicy w Dorohusku.
9: Tak, zgadza się. To będzie na strzelnicy w Dorohusku już w najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca. Planowany start od godziny 10. Będzie można strzelać i tutaj dodam bardzo ważną rzecz, bo nie ma ograniczeń wiekowych, czyli na przykład maluszki, małe dzieci też będą mogły przyjść, kupić cegiełkę, tam rodzice wiadomo, że z rodzicem, ale będą mogli kupić cegiełkę i takie strzały wykonać.
8: Rozmawiałam z organizatorami, którzy rzeczywiście bardzo się zaangażowali w przygotowanie tego wydarzenia, że będzie możliwe strzelanie z broni z centralnego i z bocznego zapłonu, więc właśnie przy pomocy osób starszych również i dzieci będą mogły skorzystać. Warto też dodać, że oprócz samych strzałów, jakie będzie można wykonać, będą też pokazywać

0: Pokazy służb mundurowych, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, atrakcje wszelkie dla dzieci, a także stoiska sponsorów. Wiem, że właśnie staracie się, aby o zbiórce dowiedziało się jak najwięcej osób. Zauważyłam, że na waszym fanpage'u pojawiają się też filmiki z artystami. Myślę, że to pomaga, aby właśnie tę zbiórkę nagłośnić. Tak, osoby popularne, artyści, piosenkarze z pewnością w tym pomogą.
1: Tak, takim miłym gestem, którego się naprawdę nie spodziewaliśmy, był telefon w dniu dziecka, czyli 1 czerwca. Dostałam telefon od znajomego, zapytał, czy jestem w domu i czy będę wieczorem, nie, z małym. I ja mówię, no będę. To super, bo do ciebie z kimś przyjadę. No my czekaliśmy, w końcu przyjeżdża samochód, my patrzymy, pani Ania Dąbrowska. No nie powiedział nam tak stricte, z kim przyjedzie, tylko po prostu, czy będziemy w domu. Także naprawdę bardzo miło. No podczas Dni Włodawy, które się już odbyły, mieliśmy okazję porozmawiać z miłym panem, który również nagrał z nami taki apel proszący właśnie o pomoc i przekazał płytę na licytację.
0: Tych pomysłów na zbiórkę pieniędzy jest rzeczywiście bardzo wiele. Zauważyliśmy też od jakiegoś czasu, że również podczas tych wydarzeń związanych z pogrzebami. Zdarzają się sytuacje, że osoby rezygnują z zakupu kwiatów, a wtedy też są prowadzone zbiórki. Jak wy reagujecie na takie gesty?
1: Właśnie pierwszą taką sytuację mieliśmy, tutaj pogrzeb był takiej starszej pani od nas właśnie z gminy, gdzie rodzina zadzwoniła, że oni nie chcą kwiatów, tylko właśnie wesprzeć Szymona. No było nam ciężko, bo wiemy, jakie to jest trudne, gdy odchodzi nam ktoś bliski, a jednak rodzina mimo takiego bólu i takiej straty, no chcę jeszcze pomóc, więc no na początku na pewno było ciężko i to było takie, no kurczę, no ale jak, nie? Przecież jak postawić tą puszkę, żeby ktoś wrzucił, ale z czasem ludzie bardziej właśnie są chętni wrzucić do tej puszki, no bo wiadomo, no każdy gest się liczy, tak?
0: A powiedz, czego oczekujecie? Jak wam można pomóc? Czy wpłacanie na zbiórkę, wiadomo, że jest najważniejsze, ale w jaki sposób jeszcze można was wesprzeć? Czy w organizacji tych wydarzeń, czy w przygotowaniu może jakieś rzeczy, które można by było później sprzedać?
1: No na pewno organizacyjnie. Jeśli ktoś ma pomysł, jak jeszcze naszą tą zbiórkę nagłośnić, żeby po prostu było o tym więcej i głośniej i na pewno, żeby ktoś udostępniał, bo tak jak już kiedyś wspominałam, nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie ekranu, nie wiemy, kto nas obserwuje i kto będzie miał większe możliwości niż my tutaj. I tak samo jak jest organizowane jakieś wydarzenie, to jeśli są osoby chętne, wolontariusze, którzy by chcieli przyjść, porozmawiać ze mną na stanowisku, może jakoś pomóc, pochodzić z puszką, rozdać ulotki, robić zdjęcia, także my jesteśmy otwarci, zapraszamy serdecznie.
0: Myślę, że warto podkreślić, aby po prostu na tych wszystkich festynach się rozglądać, praktycznie na każdym pikniku czy jakimś wydarzeniu pojawia się osoba, która zbiera pieniądze dla Szymona. Często też są różne stoiska, więc warto z tego skorzystać. Kupując coś do zjedzenia czy picia, warto skorzystać ze stoiska, które jest właśnie przeznaczone dla Szymona.
1: Tak, nasz najmet jest charakterystyczny, jest cały niebieski z napisem Szemek kontra DMD i wszystkie rzeczy, które sprzedajemy i zbieramy właśnie na leczenie Szymona, są robione przez osoby takie prywatne. Często mamy koła, które oferują się, słuchaj, to my zrobimy babeczki, my zrobimy lemoniadę, a ktoś da rękodzieło, nie? Także tych osób, które pomagają, jest naprawdę bardzo dużo i no chciałabym, żeby to tak cały czas się kręciło, bo wiadomo, no tutaj czas gra bardzo dużą rolę i dla nas każdy dzień zwłoki to no utrata mięśni.
0: Więc może jeszcze na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, że w mediach społecznościowych jest wasz profil, gdzie wszystkie informacje na bieżąco udostępniacie i co ciekawe, zawsze też pojawia się jakaś relacja z tego wydarzenia i oczywiście podsumowanie, więc każdy może zerknąć i sprawdzić, jak ta zbiórka przebiegła.
1: Tak, Szymek kontra DMD na Facebooku, tam są dodawane wszystkie posty, są dodawane plakaty, informacje, gdzie będziemy, czy coś czegoś potrzebujemy. Jest za każdym razem jest dodawana relacja, są robione podziękowania. Nie ukrywamy tego, ile zostało zebrane z każdego wydarzenia. Mamy robione podsumowanie, te wszystkie pieniążki trafiają na konto fundacji, także wszystko tam jest.
0: Więc my zachęcamy, a jeśli ktoś miałby pomysł, jak w jaki sposób jeszcze wesprzeć Szymona, co zorganizować i gdzie, to myślę, że poprzez naszą redakcję już bezpośrednio też do Dominiki warto się odezwać, bo każda złotówka, ale też każdy pomysł jest na wagę złota.
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy.

0: wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Uwaga, jest oferta pracy. Nie wiem, czy ona legalna jest w zasadzie, bo to chodzi o ogłoszenie, które dał w mediach społecznościowych mój kolega w zasadzie. Ale jest, słuchajcie, oferta, gdzie można mieć naprawdę ciekawą pracę. Chodzi o pracę przy nagłośnieniach, przy oświetleniu, przy budowaniu konstrukcji scenicznych. Zyskujecie niepowtarzalną szansę, żeby być za kulisami najlepszych wydarzeń. No, faktycznie, jeżeli lubicie artystów, jeżeli lubicie muzykę, lubicie kabarety i przeróżnego innego dziwnego typu wydarzenia plenerowe, no to proszę bardzo, to może być naprawdę dla Was bardzo ciekawa robota. Mogę Wam załatwić nawet informacje o tym, jakie są stawki. Nie są niskie, od razu mówię. Z tym, że jest kilka dużych minusów. Po pierwsze, dużo się jeździ po Polsce. Trzeba też liczyć się z tym, że w nocy nie pośpimy. No i wtedy, kiedy wszyscy się bawią, no to ty pracujesz. Ale jest też, tak jak mówię, jeden wielki plus. Tam, gdzie, no wiadomo, nikt z osób, które przyszły na koncert, na przykład Oskara Cymsa, nie wejdzie do jego namiotu, do jego garderoby, to wy jeszcze z nim rozmawiacie i ustalacie, jak będzie wyglądał koncert. Jednak najbardziej podoba mi się to zdanie na ogłoszeniu, posłuchajcie, idealna praca dla młodych z energią. No faktycznie, praca w piątek, w sobotę i w niedzielę, nie po 8 godzin, tylko 3 razy 24. Faktycznie energia może się przydać. Słuchacie Radio Bonton na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i

0: ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dwaj sensei reprezentowali chełmską szkołę karate Kyokushin Satori podczas rozgrywanego w Wiedniu turnieju Austrian Open. Zgromadził on 340 zawodników z 18 krajów, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
5: W tym turnieju wzięliśmy udział we dwóch razem z sensei Wojciechem Kłodnickim, startującym w kumite. Zajął on tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej 50+. Ja natomiast w tej samej kategorii wiekowej, lecz w konkurencji kata zająłem drugą lokatę. Mam nadzieję, że poprzez udział w zawodach nas, czyli kadry chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz poprzez zdobywanie medali i pucharów udowadniamy, że karate można ćwiczyć w każdym wieku i to z sukcesem.
4: Był to ostatni przed wakacjami turniej karateków chełmskiej Satori, którzy przed powrotem do rywalizacji mają zaplanowane obozy szkoleniowe. Drużyna sekcji szachowej MKS-u Agros Chełm nie miała sobie równych podczas wojewódzkiego finału turnieju o Złotą Wieżę, który rozegrał się w Miłocinie. Są to jedna z najważniejszych drużynowych zmagań w Królewskiej Grze, a do finału awansowały tylko dwa zespoły. Mówi jeden z zawodników chełmskiego Agrosu, Krzysztof Iwańczuk.
6: Na wynik drużyny składa się suma poszczególnych partii, każdy osobny, prawda? Więc tak naprawdę, jak nam wylosowało w pierwszej rundzie najcięższego przeciwnika już na samym starcie, to mieliśmy nie lada tutaj wyzwanie, żeby tutaj wygrać i udało nam się wygrać tak ledwo, bo właśnie wynikiem 2,5 do 1,5, czyli tak naprawdę jedna partia przeważyła na tym fakcie, że udało nam się wygrać ten pierwszy, najcięższy mecz. Pozostałe drużyny już nie sprawiły nam aż takiego wyzwania i resztę też udało nam się wygrać i tym wynikiem takich właśnie drużynowych 6 dużymi punktami tak zwanymi odnieśliśmy zwycięstwo w tym turnieju.
4: Finał turnieju o Złotą Wieżę rozegra się 19 lipca w Iwoniczu w województwie podkarpackim.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton.

Kierowcy już mogą być teraz spokojni. Nasz przyjaciel Marcin Petruk na pewno zadba o was o poranku. Podpowie wam... No właśnie. Co nam podpowie?

0: To jest właśnie dobre pytanie, a Marcin Petruk zna odpowiedź na nie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W najbliższych dniach mają nam towarzyszyć upały, a wysokie temperatury powodują senność, mogą również doprowadzić do zasłabnięcia za kierownicą. Takie zdarzenia miały miejsce w ostatnim czasie na drogach naszego województwa. Tak więc przed wyruszeniem w trasę dobrze zadbać o komfort psychiczny, swój oraz pasażerów, wietrząc wnętrze i rozsądnie używając klimatyzacji. Przypominamy również o tym, żeby reagować, kiedy w zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu samochodzie widzimy zamkniętą osobę lub zwierzę. Prawo jest wtedy po naszej stronie i jeżeli istnieje podejrzenie zagrożenia życia, możemy zbić szybę, aby je ratować.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8:45, 12:45 i 16:45. Autopromocja.

0: Promocja.
1: Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Wakacje nadchodzą, no to oczywiście w czasie wakacji możemy Wam obiecać, że na naszej antenie będziemy Wam zdradzać, co ważnego i gdzie się dzieje. No, wakacje rozpoczynają się już w sobotę 27 czerwca, zaledwie za kilka dni. No i zaraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych pewnie będziecie snuli sobie plany, co tu robić w te wakacje. Na pewno ci, którzy zdali oczywiście z klasy do klasy, są zadowoleni i dumni z siebie, że tak się stało, ale ci, którzy nie, no to mają przed sobą ciężkie wakacje. Współczuję, naprawdę współczuję. Mam nadzieję, że to było tak, że to nauczyciel bądź nauczycielka się po prostu uwzięła, a to nie chodzi o wasze umiejętności, no oczywiście, że nie. Słuchajcie, letnia przerwa generalnie będzie trwała 66 dni, a powrót do szkół nastąpi dokładnie we wtorek, 1 września 2026 roku. No w tym roku wakacje trochę krótsze, ten rok szkolny mocno nam się wydłużył, 27 czerwca początek, naprawdę bardzo, bardzo późno, aż ciężko uwierzyć, że teraz dzisiaj do was mówię i jeszcze nie są to wakacje. 26-23 czerwca, Radio Bon Ton, 10 minut przed 9. To znaczy teraz to w sumie już 9 minut.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 570.

0: 801-403-400.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: oszacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
1: Uatrakcyjnić i upiększyć.
0: Chodzi o nadmorską część miasta. Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białymdunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
2: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
0: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
3: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
0: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleksy budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
4: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
5: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
4: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
1: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
0: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Wczorajsza burza dała się we znaki mieszkańcom powiatu włodawskiego. Gwałtowne opady deszczu, które przeszły nad regionem, przysporzyły pracy druhom z OSP Hańsk. Ze względu na to, że woda nie spływała wystarczająco szybko, ulewa doprowadziła do zalania jednej z posesji. Koło strzeleckie Lok Invictus w Dorohusku dołącza do grona instytucji wspierających zbiórkę pieniędzy na leczenie Szymona Zelenta, chłopca zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenna. Aby mu pomóc, organizuje festyn, który rozegra się na strzelnicy między Dorohuskiem a Świerżami 28 czerwca. W powiecie krasnostawskim trwają intensywne prace archeologiczne w wielu miejscach. Zespół z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zakończył niedawno swoją część prac na wyznaczonym stanowisku w Białce, gdzie od wielu dekad trwają badania nad pozostałościami.

0: informacjami obecnej tam osady. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
3: Na Pomorzu maksymalnie 20 stopni, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Dużo słońca, będzie się chmurzyć na południowym wschodzie i tam może padać deszcz, możliwe też burze.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Gdyby ten facet mógłby być prezydentem. Nie Chełma, no kraju, dajcie spokój. Tak, żeby naprawdę potrafił zdziałać cuda, to naprawdę w tym kraju żyłoby się lepiej. Ale póki ma narzędzie w postaci swojego programu Witamina FM, którym też może Wam pomagać i podpowiadać w pewnych kwestiach, no to skorzystajmy z tego i posłuchajmy najnowszego odcinka już za chwilę dosłownie. Witam Was bardzo serdecznie, tu Fox, już 6 minut po godzinie 9, a za chwilę czas na najnowszy odcinek Jana Zielińskiego.

0: ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tak się składa, że dzisiaj oprócz Dnia Ojca mamy też Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Najczęstszego agresywnego raka, który dotyka mężczyzn szczególnie po 50. Dzisiaj trochę o raku i nie tylko. Janek Zieliński, zapraszam. W 2022 roku w Polsce odnotowano ponad 20 tysięcy zachorowań i 5 tysięcy zgonów z powodu tego nowotworu, a liczba zachorowań w ciągu dekady w naszym kraju się podwoiła. Jeżeli masz bardzo częstą potrzebę oddawania moczu bez obfitych ilości, jednocześnie jest w strumieniu krew, budzisz się w nocy nagle, by skorzystać z toalety, to możesz doświadczać pierwszych objawów. Oczywiście, tych jest znacznie więcej, mogą one chociażby wynikać z przerzutów. Jeżeli macie powyżej 50 lat, cierpicie na wyżej wymienione objawy, możecie się skonsultować chociażby z urologiem. Warto także ograniczyć spożycie alkoholu i zaprzestać palenia papierosów, bo to także determinuje wystąpienie choroby. Wszystkie te informacje pochodzą ze strony Onkologicznego Centrum Kryzysowego, projektu ruchu onkologicznego PARS, który zajmuje się edukacją w kwestii nowotworów, a niedawno uruchomiono także ogólnopolską sieć wolontariatu onkologicznego. Docelowo ma zostać wyszkolona kadra kompetentnych wolontariuszy, którzy mają wspomóc pacjentów w całym kraju, o czym rozmawiałem z Magdą Knefel z zarządu fundacji. Posłuchajcie.
3: Magda Knefel, Ruch Onkologiczny PARS.
2: Wiem, że mówimy o szerokim spektrum, bo nowotworów jest, no nie oszukujmy się, dużo. Przypadki są też różne. Natomiast czego ludzie nie wiedzą o raku, o tej drodze, o tym, jak to przebiega?
3: Trudno jest wiedzieć, zanim się w tej sytuacji nie znajdzie i to jest absolutnie normalne, więc ktoś znajdzie się po tej drugiej stronie i okaże się, że to jest taka sytuacja, z którą trzeba się zmierzyć, to przede wszystkim jest to, że onkologia bardzo się zmienia, że jest bardzo dużo nowych możliwości leczenia. Ta choroba wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze parę lat temu, czyli rzeczywiście, że można wyzdrowieć, że można przez to przejść i jest mnóstwo osób, które po prostu przechodzą przez to doświadczenie. To, co jest bardzo ważne, to żeby szukać dla siebie wsparcia i nie przechodzić przez to samemu. Czyli wszelkie właśnie informacje, ludzie, którzy są w stanie sprawić, że przejście przez to doświadczenie będzie łatwiejsze, żeby poszukiwać dla siebie właśnie wsparcia. I im więcej właśnie ludzi zgromadzimy wokół siebie, wsparcia, stowarzyszeń, osób, które po prostu mają już większe doświadczenia w tym, tym łatwiej będzie nam po prostu przez to przechodzić. Więc myślę, że to jest taka ważna rzecz, o której warto, żeby pamiętać, żeby nie zamykać się i poszukiwać właśnie takich sprawdzonych, rzetelnych informacji i wsparcia.
2: Więcej szczegółów znajdziecie w rozmowie dostępnej na radiobonton.pl, a wszystkim chorującym życzę powodzenia oraz dużo zdrowia. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Uwaga, oczywiście sezon letni już można uznać spokojnie za otwarty. No, już mamy kalendarzowe lato, ale także sezon na rowerki wodne czy kajaki. Także, moi drodzy, w końcu tu w okolicy, w naszej okolicy na zbiornikach wodnych pojawiają się te sprzęty. W końcu można troszeczkę się wyżyć po pracy.

Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiele osób jednak wybierając się właśnie na takie popołudnie z przyjaciółmi, na rowerki czy właśnie na kajaki, fajnie, no bo tutaj wiecie, sportowo i tak aktywnie, tylko szkoda jest, że jednak na koniec rozkładają sobie ci ludzie kocyk na plaży i wcinają chipsy.

0: reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla

0: dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. To, co ważnego wydarzyło się w naszej okolicy, my o tym już wiemy, ale pragniemy również Was o tym poinformować, żebyście byli na bieżąco. Więc już teraz wspólnie posłuchajmy najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton. Minęła 9:30.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Wczorajsza burza dała się we znaki mieszkańcom powiatu włodawskiego. Gwałtowne opady deszczu, które przeszły nad regionem, przysporzyły pracy druhom z OSP Hańsk. Ze względu na to, że woda nie spływała wystarczająco szybko, ulewa doprowadziła do zalania jednej z posesji. Konieczna była interwencja strażaków, którzy musieli wypompować nadmiar deszczówki. Groźnie było również w Orchówku. Silny wiatr podczas burzy wyrwał tam drzewo, które następnie runęło na rurociąg gazowy i na miejsce wezwano pogotowie. Jak po weryfikacji potwierdzili pracownicy gazowni, nie doszło do rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu, a całe miejsce zostało natychmiast odpowiednio zabezpieczone. Wichura wyrządziła szkody także w miejscowości Kulczyn. Kolejne powalone drzewo spadło tam na linię energetyczną, doprowadzając do jej zerwania. Do usunięcia awarii i zabezpieczenia infrastruktury niezbędna była interwencja nie tylko strażaków, ale też pracowników zakładu energetycznego. Z kolei w miejscowości Zastawie strażacy zostali wezwani do usunięcia kolejnego drzewa, które nie wytrzymało naporu porywistego wiatru. Koło strzeleckie LOK Invictus w Dorohusku dołącza do grona instytucji wspierających zbiórkę pieniędzy na leczenie Szymona Zelenta, chłopca zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenna. Aby mu pomóc, organizuje festyn, który rozegra się na strzelnicy między Dorohuskiem a Świerżami 28 czerwca. O szczegółach Michał Kasprzak, prezes LOK Invictus.
5: Będziemy sprzedawać cegiełki na strzelanie. Każda cegiełka będzie obligowała do oddania 10 strzałów z wybranej broni. Skorzystać z tego mogą i dzieci, i dorośli. Całość festynu będzie się też odbywać na terenie przyległym do strzelnicy. Oczywiście strzelanie będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy i prowadzący strzelanie, także po naszej stronie zapewniamy pełne bezpieczeństwo. Tak jak zawsze, tyle osób, ile wchodzi na strzelnicę, tyle musi wyjść bez jednego zadrapania. Festyn rozpoczynamy ze względu na strzelanie od godziny 10.
4: Podczas wydarzenia będą ponadto dostępne atrakcje dla całych rodzin, a o poczęstunek zadbają panie z miejscowych kół gospodyń wiejskich.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W powiecie krasnostawskim trwają intensywne prace archeologiczne w wielu miejscach. Zespół z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zakończył niedawno swoją część prac na wyznaczonym stanowisku w Białce, gdzie od wielu dekad trwają badania nad pozostałościami obecnej tam osady. Czym charakteryzuje się to konkretne stanowisko?
6: Stanowisko numer 15 w Białce jeszcze w latach 80. określane było jako osada wielokulturowa. Były tam materiały zebrane oczywiście z powierzchni wówczas z epoki brązu i z wczesnego średniowiecza. Stanowisko obecnie, to co udało nam się odkryć, to były 3 obiekty. Jeden nowożytny, 2 obiekty były wczesnośredniowieczne. Swoją chronologią sięgały 1000 lat wstecz, 1100 lat wstecz mniej więcej. I te materiały korelują stylistycznie, czyli ceramika z tymi, które zostały jeszcze w latach 80. odkryte w kurhanach znajdujących się w nadleśnictwie na Mule. I to też pokazuje, że ta społeczność, która żyła te 1000 lat temu w tym miejscu, była bardzo dobrze zorganizowana. Tych osad oczywiście jest więcej.
4: Mówi kierujący pracami dr Konrad Grochecki. Pozostałe prace obejmują też teren dawnego zamku w Krupem. O odkryciach i postępie prac w powiecie krasnostawskim możecie usłyszeć w rozmowie dostępnej na radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. Trwa otwarty konkurs fotograficzny dla pasjonatów wycieczek rowerowych, organizowany w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski Chełm. Aby dołączyć do rywalizacji, należy w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Rowerowa Stolica Polski Chełm opublikować swoje zgłoszenie. Musi ono zawierać 3

trzy elementy: zdjęcie z trasy, lokalizację jego wykonania oraz zrzut ekranu z aplikacji Aktywne Miasta, potwierdzający zbieranie kilometrów dla hełma. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Na autorów trzech najlepszych zgłoszeń czekają miejskie gadżety. Komisja konkursowa przy ocenie weźmie pod uwagę walory estetyczne zdjęć oraz liczbę polubień w mediach społecznościowych. Czas na publikację prac mija w środę o godzinie 23:59. Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej miasta Chełm.

0: Mimo że do wakacji pozostały 4 dni, to już teraz mamy dla Was najświeższe zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie, tak żebyście się nie nudzili.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tegoroczny początek lata w Chełmie upłynie pod znakiem sztuki scenicznej bliskiej mieszkańcom. Znany dotychczas cykl spotkań zmienia swój charakter i przekształca się w pełnowymiarowy festiwal. W programie tegorocznych chełmskich wakacji teatralnych znalazły się plenerowe spektakle, warsztaty edukacyjne oraz spotkania integracyjne. Pierwszy spektakl zaplanowano 27 czerwca podczas festynu MDK, a więcej o szczegółach opowie Mirosław Majewski z Młodzieżowego Domu Kultury, który o tym projekcie wie wszystko.
4: Wszystko albo prawie wszystko, tak. Zmieniliśmy formułę, wcześniej wakacje teatralne, chełmskie wakacje teatralne. Był to cykl spektakli odbywających się co 2 tygodnie. Teraz postanowiliśmy zrobić w pełni festiwal, tak jak to się odbywa w różnych miejscach w Polsce, i oferujemy przez tydzień atrakcje festiwalowe. Zaczniemy właśnie podczas festynu i wtedy o godzinie 17 wystąpi dla nas pierwszy teatr i pierwszy spektakl. Będzie to teatr w Ogrodzie z Lublina, doskonale znany na pewno młodej chełmskiej publiczności. I będą to opowieści pana A. Nasz festiwal, czy nasz wcześniejszy cykl, tak był pomyślany, żeby przez te wszystkie spotkania spróbować przekazać widzom różne estetyki teatru, formę, czy po prostu, jak to się dawniej mówiło, teatru lalkowego. Więc ten pierwszy spektakl to będzie spektakl improwizowany. Taka rzecz coraz bardziej popularna, jeżeli chodzi o ofertę dla dzieci. Kolejny to we wtorek 30 czerwca i kolejna estetyka rzeczywiście fantastyczna i może bardziej znana pedagogom, mniej dzieciom, ale taki pełnospektaklowy teatr w stylu japońskiego kamishibai. I to nasz taki bardzo zaprzyjaźniony teatr form wielu z Płocka przyjedzie i nam pokaże w ten sposób taką krótką, prostą historię lotnictwa. Kolejny spektakl to spektakl, który odbędzie się 2 lipca i tu mamy klasykę i przedstawiciela tej klasyki w Teatrze Lalkowym.

0: Polskim, czyli z taką małą niespodzianką po prostu Teatr Lalek, właśnie takich Kukiełka Pacynka. I to jest Teatr Nemno z Rzeszowa. Już jakby na koniec, na deser, Teatr Co Nieco z Białegostoku pokaże nam klasyczną bajkę, takie połączenie o szewczyku dratewce i wawelskim smoku. Historia troszeczkę ujęta inaczej niż ją wszyscy znamy. I tak zakończy się nasz festiwal, jeżeli chodzi wyłącznie o tę część związaną bezpośrednio z przedstawieniami. Ale nasz festiwal to nie tylko przedstawienia. Nasz festiwal to też warsztaty dla dzieci. I tu spodziewamy się nawet sporej grupki. Poprowadzi je właśnie aktor Teatru Nemno z Rzeszowa, który zagra 2 lipca taki spektakl pod tytułem Zgrywka. I w czasie tych warsztatów w poniedziałek, środę i piątek będziemy tworzyli swój spektakl i to może niech będzie jeszcze tajemnicą, ale zapowiada się ekscytująco. Dzieci, uczestnicy warsztatów stworzą spektakl, który pokażemy właśnie albo bezpośrednio przed ostatnią ofertą festiwalu, albo po, no to już ustalimy sobie z prowadzącym warsztaty panem Henrykiem Hryniewickim.
1: No i z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie zaprosić, bo mamy jeszcze miejsca na te warsztaty, więc dzieci w wieku 7-12 lat bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby się na warsztaty zapisać. To są 3 warsztatowe spotkania, plus właśnie ten dzień, kiedy pokażemy to, co udało nam się stworzyć. Zapraszamy do MDK-u, można się zapisać telefonicznie, można się zapisać osobiście. Bardzo gorąco, bo to będzie taka chyba przygoda, która się szybko nie powtórzy, a przynajmniej nie w tym roku, prawda? Mam nadzieję, że za rok, że uda nam się taki cykl stworzyć. Ja dodam jeszcze, bo to też jest istotne, po każdym spektaklu my oczywiście też tradycyjnie zapraszamy na takie spotkania integracyjno-warsztatowe też właśnie dzieci i rodziców, więc po każdym spektaklu jeszcze publiczność zostaje, można obejrzeć lalki, kostiumy, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i spędzić czas na tych właśnie warsztatach. Jeszcze jedna ważna rzecz, w tym roku spektakle, poza tym pierwszym, który inauguruje festiwal i będzie w Parku przy Kamenie podczas festynu, to wszystkie spektakle właśnie wracają na Plac Łuczkowskiego. To będzie zawsze godzina 17. Mamy nadzieję, że publiczność dopisze. My zapewniamy, jak zawsze, karimaty do siedzenia. Publiczność prosimy o zabranie wody, bo na pewno będzie gorąco. Jakieś osłony na główkę, dobrych nastrojów i widzimy się.
2: Dodaje Joanna Sadowska, również z Młodzieżowego Domu Kultury. A na koniec zapraszam Was do wysłuchania zaproszenia na dzisiejszą odsłonę popołudniowej audycji Bliżej Kultury.
3: Jak upamiętnić ofiarę 2 totalitaryzmów, które odcisnęły tragiczne piętno na historii naszego regionu? W najnowszym odcinku cyklu Miejsca Pamięci odwiedzimy mauzoleum ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego w Chełmie. To miejsce szczególne, pełne ciszy, zadumy i pamięci o mieszkańcach ziemi chełmskiej, którzy stali się ofiarami niemieckiego i sowieckiego terroru. Jakie wydarzenia doprowadziły do powstania mauzoleum? Kto spoczywa w tym miejscu? Jakie historie kryją się za nazwiskami i losami ludzi, których dziś upamiętniamy? O tym opowie nasz ekspert Zbigniew Lubaszewski, który przybliży historię jednego z najważniejszych miejsc pamięci w Chełmie i wyjaśni, dlaczego pamięć o bohaterach pozostaje aktualna także współcześnie. Już dziś w Bliżej Kultury o 18:20. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 30.

0: 1.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Reklama. Bonton Radio.
7: Co wy na to?
6: Na dzień dobry.
7: Spektakle pod gołym niebem, warsztaty dla najmłodszych i dodatkowo jeszcze spotkania z aktorami. Haha, tak zapowiadają się tegoroczne wakacje w Chełmie. Podkreślam, teatralne tegoroczne chełmskie wakacje. Znany mieszkańcom cykl wydarzeń zmienia się w pełnoprawny festiwal, który przez tydzień zamieni miejskie place i park w scenę teatralną. W programie znalazły się przedstawienia z udziałem teatrów z Lublina, Płocka, Rzeszowa, a nawet Białegostoku. A dzieci będą mogły stworzyć nawet własny spektakl i zaprezentować go publiczności. Kiedy odbędą się poszczególne wydarzenia i jak zapisać się na warsztaty? Oczywiście szczegóły programu na naszym portalu, na naszej stronie supertydzień.pl.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bąk

0: Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
2: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
3: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
2: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
0: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. To, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwa. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Pensa będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka

0: Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Thomas Berg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Dzień z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, miejscami na południowym wschodzie wzrastającym do dużego. Tam może przelotnie padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach do 22 stopni na Pomorzu, do 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Takie chwile, takie momenty jak te mogą należeć do jednych z najprzyjemniejszych na świecie, o ile oczywiście w to uwierzymy i jednak przymrużymy oko na to, że jest poranek, prawda, a nie popołudnie. Witam serdecznie, tu Fox, już 7 minut po godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień.

0: Motoryzacja. Fajny temat, o ile oczywiście lubicie motoryzację i macie sporo kasy. Faktycznie, trzeba mieć sporo hajsu, bo wszystko jest drogie. Natomiast najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy macie autko, które jest bliskie waszemu sercu. No i trzeba je jednak sprzedać, no bo trzeba kupić coś świeższego, coś nowszego. Nabiliście zbyt dużo kilometrów, no trzeba się tego auta po prostu pozbyć z rodziny. No i właśnie obserwuję takie ogłoszenie mojej znajomej, która ma identyczne auto jak moje. Sprzedam Kia Ceed, rok 2013, no i pięknie wystawia ogłoszenie za... Pierwsza kwota, za jaką wystawiła, to chyba było 27 tysięcy złotych. Pamiętam, że swojej nie mogę sprzedać za 17 i do dzisiaj stoi, słuchajcie, a ona podaje 27, ale dobrze, bacznie, oczywiście z cierpliwością, bez wyśmiewania obserwuję ogłoszenie w internecie. No i uwaga, minęło już jakieś 3, 4 albo nawet i więcej tygodni, no i z tych 27 aktualna cena to 20 tysięcy. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Minęła już 10:21.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
10: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
11: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
12: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
11: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
15: Sport Marcin Petruk. Troje zawodników i 3 miejsca na podium. Takim rezultatem wychowankowie Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie zakończyli start w międzynarodowym turnieju Czarne Diamenty w Myszkowie. Najlepiej z tej trójki poszło Maji Pietruk.

0: Polsce rywalizującej wśród juniorek w kategorii 70 kg, mówi trener Wojciech Zaprawa.
1: Wykazuje ogromny potencjał, jest to dziewczyna, która ćwiczy niecały rok czasu, a już widać w niej tą iskrę. Pojedynek półfinałowy wygrywa już w pierwszej rundzie, jest znana z silnego ciosu i z ofensywnego stylu walki, czyli pierwszą przeciwniczkę odprawia przed czasem. W finale mierzy się z o wiele bardziej doświadczoną zawodniczką Sosnowca, która miała o wiele więcej walk. To były trzy rundy naprawdę pełne zwrotów akcji, ale jednak przez ten upór w tej ofensywie i taką determinację wygrywa finalnie całą walkę, jak i cały turniej.
0: Po brązowe medale w turnieju w Myszkowie sięgnęli natomiast Kornel Czajkowski i Jakub Świdroń. Nie zmieniamy dyscypliny. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw są już po ostatnim turnieju w sezonie. Klub miał aż 9 reprezentantów w turnieju bokserskim w Milkowicach organizowanym przez miejscowy Płomień. 4 stoczyło pojedynki sparingowe, a o medal walczył Błażej Duda, mówi trener Zbigniew Rokosz.
2: Za przeciwnika miał Antka z Tomaszowa Lubelskiego, Sęńko. Był zawodnikiem dużo, dużo lepszym od przeciwnika z Tomaszowa Lubelskiego. Bezapelacyjnie walkę, jednogłośnie na punkty wygrał. Także jestem zadowolony z tego wyjazdu. Dobrze się stało, że to niedaleko. To na pewno ci przegrani wyciągną wnioski i jakaś będzie lekcja dla nich na przyszłość.
0: W zmaganiach dziewcząt złote medale wywalczyły natomiast Marcelina Wróbel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amelia Cichosz i Oliwia Okulska.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Tu Radio Bonton, słuchacie nas na 104,9 FM. Sezon na owoce trwa w najlepsze, przede wszystkim truskawka. Truskawka, która powoli będzie się kończyć. Pewnie ma wielu zwolenników, prawda? Ale nie wiem, czy ci, którzy zbierają truskawki, mają takie pamiątkowe zdjęcia truskaweczek, które mają przeróżne dziwne kształty. Gdyby jednak tak było, dajcie nam znać, wyślijcie nam takie fotki na naszego radiowego messengera, bo aktualnie widzę, jak moja znajoma wrzuca w media społecznościowe fotkę truskaweczki, która swoim kształtem przypomina pięknego motyla. O, właśnie, a propos truskawek, bo ostatnio od sąsiadki dostałem 5 kg, to znaczy wczoraj, no i dzisiaj pasowałoby je obrać i przygotować na drzemy. Nie byłoby tam chętnego, co? Do pomocy oczywiście. Oczywiście, że bezpłatnie. Ale jakie cudowne doświadczenie byście zdobyli. Nawet możecie sobie to później wpisać do CV. Oczywiście liczcie też na to, że napiszę wam odpowiednie referencje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Zbliża się czas urlopów i błogiego nic nie robienia. No właśnie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie najlepiej w Chełmie nic nie robić, oto podpowiedzi.
3: Plac Łuczkowskiego, fajne miejsce spacerowe.
4: Chełm sam w sobie jest fajny tak naprawdę i również tutaj te centrum mimo wszystko, to jest takie, które coś co najbardziej przyciąga tak naprawdę. Plac Łuczkowskiego.
5: Wszystko lubię w Chełmie, naprawdę.
6: Właśnie miejsce z Placu Łuczkowskiego z widokiem na Kumową Dolinkę.
7: Górka chyba?
8: Też górka. Jest na pewno tutaj dużo do zwiedzania. Bardzo są tam fajne miejsca, zadbane na pewno przez ludzi.
9: Plac Łuczkowskiego, ławeczki, można sobie usiąść, odpocząć. Również ta studnia na środku, taka fajna.
10: Myślę, że chyba Deptak, bo tu jest bardzo wiele ludzi fajnych i można się na nich patrzeć. I no to jest chyba najbardziej żyjąca część miasta w dzień.
11: Gdzie można spacerować?
12: Park na górce, ponieważ jest dużo zieleni, można sobie posiedzieć, uspokoić się, pomyśleć na spokojnie.

0: Dolina.
1: Może plac Łódkowskiego. Jest w tej chwili taki przestronny, czysty. Poza tym, no w ogóle Chełm, lubię Chełm.
2: To chyba rzeczywiście plac Łódkowskiego tutaj niedaleko, prawda?
3: Stadion Chełmianki.
4: To Górka Chełmska, tam najlepsze widoki są.
5: Park koło Kameny.
6: Tyle jest pięknych miejsc w Chełmie, że ciężko jest wybrać, ale tu, gdzie jesteśmy, czyli centrum, studnia, górka. W ogóle ja jak wjeżdżam do Chełma, Lubelską, i widzę z daleka tą naszą bazylikę, serce się raduje. No to jest to.
7: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736

0: 357 737.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: która może przyciągnąć waszą uwagę. Proszę bardzo, na naszym portalu supertydzień.pl bardzo często pojawiają się plakaty o wydarzeniach kulturalnych. No i jest kolejne. Dzień Rudy Huty, plac przy szkole. Gwiazdą wieczoru będzie zespół i Imperium. Wydarzenie 28 czerwca, czyli spokojnie możemy uznać ten dzień za rozpoczęcie takie oficjalne i huczne wakacji. Wiadomo, wakacje można rozpocząć tak, jak to powinno się rozpocząć już zaraz po odebraniu dyplomu 26, czyli w najbliższy piątek. No ale jeśli chcecie poświętować tak hucznie i koncertowo, no to jest okazja ku temu właśnie na Dniu Rudy Huty. Słuchajcie, w programie nie tylko gwiazdy muzyczne, ale również będą dmuchańce, będzie strefa gastro, no i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Co ważne, organizatorzy przewidują, że na miejscu będzie również odbywać się zbiórka charytatywna dla Szymona Zelenta. Szczegóły jak zwykle, jak co dzień na naszym portalu supertydzień.pl. Sprawdźcie koniecznie. Za 9 minut będzie 11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku od 12.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
13: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Za chwilę ministra edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego. Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
1: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że no wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy i też o tym mówiłam ministrowi.

0: tych nazw powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
1: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
0: Musimy zrobić powiązanie, musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
1: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
2: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
3: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy do jazdu domu.
1: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5,98 zł za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6,11 zł. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. A w interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
4: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich dwóch strzelonych meczów z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
5: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
4: Nie, no, oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
1: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W ubiegłym roku prawie 50 tysięcy Polaków doświadczyło chorób odkleszczowych, w tym blisko 3 tysiące w naszym województwie. Liczba chorych, których problemy zdrowotne wywołały te groźne pajęczaki, z roku na rok rośnie. Lubelskie niestety należy do czołówki miejsc w kraju, w których jest najwięcej kleszczy zarażonych krętkami borelia. Mieszkańcy Wojsławic będą musieli jeszcze poczekać na rozpoczęcie długo oczekiwanego remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Choć pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, samorząd nie zamierza rezygnować z inwestycji. Na drogach mamy coraz więcej użytkowników jednośladów, wśród których przeważają rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Niestety, nie wszyscy podróżujący mają na sobie kaski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że taka ochrona to obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Po szczegóły zapraszamy do wiadomości lokalnych o 11.30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Najchłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, 22 na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Przelotne opady deszczu i burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Poza tym dużo słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów.

0: dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Świetny moment, żeby się przywitać. Oczywiście, że tak, już po formalnościach typu wiadomości, prognozy pogody, czas na muzykę, no i oczywiście czas na ostatnią godzinę programu Bonton na Dzień Dobry. Witam Was, Fox. Minęła 11:06.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Kiedyś na wsi można było częściej spotkać krowę, prawda? Teraz jest to bardzo rzadki widok, no ale się zdarza. Konie, no wiadomo, też kiedyś się pojawiały do pracy w polu, a teraz aktualnie ich rola polega na... na lansie. No też w sumie, ale oczywiście żartuję w tym momencie. Chodzi mi o inną rolę, mianowicie rola rekreacyjna. Tak jest. Wiele z nas jeździ sobie na koniach w celach właśnie rekreacyjnych. Macie trochę wolnego popołudnia, to zamiast pojeździć na rowerze, to jeździ się

0: na koniach. No i komuś może się wydawać, że a co to jest, usiądziecie na konia i tak naprawdę nic nie robicie. Lepiej byłoby iść na bieżnię, tak? Albo w ogóle pobiegać bądź pojeździć na rowerze, no to wtedy fizycznie można byłoby się trochę zmęczyć i można byłoby wtedy powiedzieć, że faktycznie trenujemy. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, jak kiedyś po dłuższej przerwie wsiadłem na konia, po dłuższej, czyli rok czasu nie jeździłem, wystarczyła jedna przejażdżka, dwóch czy tam maksymalnie trzygodzinna, miałem takie zakwasy, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Także ci, którzy jeszcze nie próbowali jazdy konnej, polecam. Ta wakacje to będzie dobry moment, żeby rozpocząć taką przygodę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
9: Dosłownie za 10 minut na naszej antenie Jarosław Hołota będzie dla Was miał najświeższy przegląd kartki z kalendarza pod kątem oczywiście muzycznym. Natomiast już teraz mam dla Was najświeższe informacje lokalne. Radia Bon Ton. Minęła 11.30.
10: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. W ubiegłym roku prawie 50 tysięcy Polaków doświadczyło chorób odkleszczowych, w tym blisko 3 tysiące w naszym województwie. Liczba chorych, których problemy zdrowotne wywołały te groźne pajęczaki, z roku na rok rośnie. Lubelskie niestety należy do czołówki miejsc w kraju, w których jest najwięcej kleszczy zarażonych krętkami borelia. Jak uniknąć tych przykrych konsekwencji? Podpowiada Damian Grzywna, instruktor survivalu.
11: Szukamy sobie zawsze jakiegoś środku z litem i to zapewnia ochronę i przed kleszczami, i przed myszkami, a na dodatek jeszcze przed komarami, także jakieś tam ukąszenia wtedy nie będą nam straszne. Mimo wszystko, nawet jeżeli kupimy najdroższy możliwy środek i będzie tego litu najwięcej w tym środku, i tak bardzo ważne jest to, żeby się po pierwsze dobrze ubrać, po drugie przyjrzeć się po przyjściu z lasu, z terenu zielonego. No i dodatkowo jeszcze zalecam miłośnikom raczej takich leśnych wędrówek, jest takie rutynowe.

0: badanie, nawet prywatnie, pod kątem boreliozy, nie jest drogie, a zapewnia nam świadomość tego, czy złapaliśmy coś, czy nie złapaliśmy.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że jeżeli kleszcz już wkuł się w skórę, trzeba go jak najszybciej usunąć. Im dłużej pajęczak ma kontakt z krwią człowieka, tym większe jest ryzyko zakażenia. Znaczący wzrost ryzyka zakażenia bakterią przenoszoną przez kleszcze pojawia się po 36 godzinach od momentu wkucia. Mieszkańcy Wojsławic będą musieli jeszcze poczekać na rozpoczęcie długo oczekiwanego remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Choć pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, samorząd nie zamierza rezygnować z inwestycji. Zaledwie kilka dni po unieważnieniu postępowania ogłoszono nowy przetarg, który ma wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za modernizację jednego z najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w gminie. Do urzędu wpłynęło aż 7 ofert. Jednak żadna nie mogła zostać wybrana. Jeszcze przed otwarciem propozycji cenowych gmina poinformowała, że na realizację zadania przeznaczyła niespełna 457 tysięcy złotych. Już po analizie dokumentacji okazało się jednak, że najtańsze oferty obarczone były błędami formalnymi, natomiast pozostałe znacząco przekraczały dostępny budżet. Najniższą cenę 411 tysięcy złotych zaproponowała firma z Hrubieszowa. Oferta została jednak odrzucona z powodu braku wymaganego podpisu elektronicznego. Najkorzystniejszą okazała się z kolei propozycja z Zamościa na kwotę ponad 515 tysięcy złotych. Cena ta była jednak o blisko 60 tysięcy złotych wyższa od środków zabezpieczonych przez gminę. Drugie otwarcie ofert nastąpi po 16 lipca.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Na drogach mamy coraz więcej użytkowników jednośladów, wśród których przeważają rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Niestety nie wszyscy podróżujący noszą na sobie kaski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że taka ochrona to obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Pracownicy instytucji sprawdzali jednak, czy sprzęt do tego przeznaczony na pewno jest w pełni bezpieczny, mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK.
3: Ponad połowę z nich zakwestionowaliśmy ze względu na oznakowanie lub bezpieczeństwo. Nawet co druga zbadana hulajnoga sportowa i prawie co czwarty rowerek okazały się wadliwe. Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości, takie jak ostre krawędzie czy niestabilna konstrukcja, to ryzyko poważnych urazów. Z kolei kaski, choć część z nich miała rzeczywiście braki w instrukcjach, spełniły swoje zadanie w laboratorium. Wszystkie skutecznie amortyzowały uderzenia i przeszły badania pozytywnie.
1: Przypominamy, że jazda bez kasku wśród osób do 16 roku życia zagrożona jest mandatem. Szczegółowe wyniki kontroli można znaleźć natomiast na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, 23 czerwca. Zaglądamy do dzisiejszej muzycznej kartki z kalendarza i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego. Naszą podróż zaczynamy w roku 1965. Na świat przyszedł Paul Arthurs, znany całemu światu jako Bonnie Heath. Gitarzysta, współzałożyciel i jeden z filarów kultowej britpopowej formacji Oasis. Paul świętuje dzisiaj swoje 61. urodziny. Jego surowe, akordowe granie zdefiniowało brzmienie legendarnego albumu Definitely Maybe. 100 lat dla ikony lat 90. Przenosimy się do roku 1975. Dokładnie 51 lat temu urodziła się Katie Tunstall, szkocka wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, która na początku lat 2000 podbiła światowe radia swoim niezwykle energetycznym i bezkompromisowym stylem. Katie kończy dzisiaj 51 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Na świat przyszedł Jason Mraz, amerykański wokalista i gitarzysta, mistrz niezwykle

alternatywnego, akustycznego popu z domieszką reggae. Jason kończy dzisiaj 49 lat. Cały świat pokochał go za jego mega optymistyczny i słoneczny mega hit I'm Yours, który do dzisiaj idealnie pasuje do czerwcowej pogody za oknem. Zaglądamy do roku 1984. Dokładnie 42 lata temu na szczycie amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100 królowała formacja Duran Duran ze swoim wielkim hitem Reflex. Ten naszpikowany syntetycznymi brzmieniami i niesamowitym basem numer stał się jednym z największych symboli nowofalowego szaleństwa tamtej dekady. Smutna kartka z roku 2015, dokładnie 11 lat temu, w tragicznej katastrofie lotniczej zginął James Horner, wybitny amerykański kompozytor muzyki filmowej, dwukrotny zdobywca Oscara. Człowiek, który poruszył miliardy serc, tworząc monumentalne ścieżki dźwiękowe do takich kinowych arcydzieł jak Titanic, Braveheart czy Avatar. Jego muzyka na zawsze pozostanie nieśmiertelna. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym muzycznym trzęsieniem ziemi z roku 1983, które dokładnie w czerwcu tamtego roku zabetonowało światowe listy przebojów na długie tygodnie. Dokładnie 43 lata temu, w czerwcu 1983 roku, brytyjskie trio The Police świętowało kolejny tydzień absolutnej dominacji ze swoim nieśmiertelnym, genialnym singlem Every Breath You Take. Utwór napisany przez Stinga na basie hipnotyzującego riffu gitarowego Andy'ego Summersa spędził aż 8 tygodni z rzędu na pierwszym miejscu listy Billboardu, stając się absolutnym hymnem lat 80. Ta niezwykła, pulsująca energia, charakterystyczny głos Stinga i ponadczasowa radiowa elegancja sprawiają, że ten numer do dzisiaj jest absolutną ozdobą każdej playlisty. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100% globalnego pewniaka, którego w naszym mieście zna po prostu każdy. Skoro mamy piękny czerwcowy dzień w głośnikach Radia Bon Ton na 104,9 FM, czas na najwyższą muzyczną jakość. Przed Wami Sting i The Police i Every Breath You Take.

0: reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton tak jak na horyzoncie 12, tak dobry. Też i na horyzoncie wakacje, aż człowiekowi się buzia cieszy. Tylko no niestety zawsze przychodzi ten moment, kiedy wakacje się kończą i wtedy jest mi bardzo smutno. No nie lubię, jak się kończą wakacje, mimo że już nawet nie chodzę do szkoły, to jak jest zakończenie wakacji, to jest po prostu coś mega przykrego. Dlatego trzeba tymi wakacjami 2026 cieszyć się, jak tylko się da, w każdym jednym wolnym dniu pamiętajcie, żeby owocnie go wykorzystać. No właśnie, wykorzystajcie też fakt, że za chwilę faktycznie na naszej antenie najświeższe informacje, punktualnie w samo południe, więc zapraszamy, wysłuchajcie ich uważnie. No a ja za dzisiaj serdecznie Wam już dziękuję, uciekam, zmywam się, że tak powiem. Słyszymy się jutro po 7:00. Cześć.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama.
5: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach, resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje. Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
7: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
6: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
8: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki, albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią.

0: powinniśmy wszystkiego regulować.
1: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
2: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajnie by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
1: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
3: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
1: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Ależ to pięknie brzmi. Lato, słuchajcie, lato. A jak lato, to i pogoda. A ta wygląda u nas w Chełmie następująco. Mamy około 25 stopni na termometrach. Odczuwalna to już będzie z jakieś 40, nie no żartuję, 28-29, więc jest bardzo ciepło. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr korzystny, czujemy się dobrze. Indeks UV na ten moment jest wysoki. Pamiętamy o kremach z filtrem i czapkach na głowę.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy razem do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. W głośnikach oczywiście Carly Rae Jepsen.

0: reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Filos 200 gramów. Cena przed obniżką 4.

0: 99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Blondie i Maria w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dnia, oczywiście, no i latem, oczywiście, słuchajcie, mamy już lato, ale oprócz tego, że mamy lato, dzisiaj mamy jeszcze jeden bardzo ważny dzień, to szybciutko przechodzę do kartki z kalendarza. Dzisiaj mamy wtorek, 20

3 czerwca i dzisiaj mamy, uwaga, gdyby ktoś zapomniał, Dzień Ojca, tak dokładnie. Dodatkowo jeszcze imieniny obchodzą Wanda oraz Zenon. Wszystkiego najlepszego. Mamy jeszcze nietypowe święta, jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Sporo, to będzie o tym następnym razem. Teraz muzycznie dla Soleniza, jubilatu solenizantów Marquez, Vojas Compañeros.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
8: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
1: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dwaj sensei reprezentowali chełmską szkołę karate Kyokushin Satori podczas rozgrywanego w Wiedniu turnieju Austrian Open. Zgromadził on 340 zawodników z 18 krajów, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
15: W tym turnieju wzięliśmy udział we dwóch razem z sensei Wojciechem Kłobnickim, startującym w kumite. Zajął on tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej 50+. Ja natomiast w tej samej kategorii wiekowej, lecz w konkurencji kata, zająłem drugą lokatę. Mam nadzieję, że poprzez udział w zawodach nas, czyli kadry chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz poprzez zdobywanie medali i pucharów udowadniamy, że karate można ćwiczyć w każdym wieku i to z sukcesem.
14: Był to ostatni przed wakacjami turniej karateków chełmskiej Satori, którzy przed powrotem do rywalizacji mają zaplanowane obozy szkoleniowe. Drużyna sekcji szachowej MKS-u Agros Chełm nie miała sobie równych podczas wojewódzkiego finału turnieju o Złotą Wieżę, który rozegrał się w Miłocinie. Są to jedna z najważniejszych drużynowych zmagań w Królewskiej Grze, a do finału awansowały tylko dwa zespoły. Mówi jeden z zawodników chełmskiego Agrosu, Krzysztof Iwańczuk.
16: Na wynik drużyny składa się suma poszczególnych partii, każdy osobny, prawda? Więc tak naprawdę, jak nam wylosowało w pierwszej rundzie najcięższego przeciwnika już na samym starcie,

0: to mieliśmy nie lada tutaj wyzwanie, żeby tutaj wygrać i udało nam się wygrać tak no ledwo, bo właśnie wynikiem 2,5 do 1,5, czyli tak naprawdę jedna partia przeważyła na tym fakcie, że udało nam się wygrać ten pierwszy najcięższy mecz. Pozostałe drużyny już nie zrobili nam aż takiego wyzwania i resztę też udało nam się wygrać i tym wynikiem takich właśnie drużynowych 6 dużymi punktami tak zwanymi odnieśliśmy zwycięstwo w tym turnieju.
1: Finał turnieju o Złotą Wieżę rozegra się 19 lipca w Iwoniczu w województwie podkarpackim.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. W rytmie

Podróż, Desireless w Radio Bontron, czyli voyage. Taką podróż można się wybrać już za chwileczkę, bo zaczyna się sezon urlopowy. A gdzie najlepiej? Oczywiście nad wodę. Na Mazury polecam z całego serca. Teraz a propos wody i domu.

nad wodą, PZ i Auer przed Wami. No i kroniki miasta, czyli podróż daleko, daleko w przeszłość. Jeżeli chodzi o przyszłość, to co będzie się działo u nas w mieście i w okolicach w tym tygodniu, to już za chwilkę.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Osada Świerże nad Bugiem była do niedawna brudna i zaniedbana. To początek notatki zamieszczonej w Sztandarze Ludu w numerze z 25 sierpnia 1971 roku. W okresie ostatnich 2 lat jej oblicze zmieniło się na korzyść. Czytamy dalej. Na rynku, gdzie dawniej było targowisko, założono park i zieleńce. Chodniki i ulice przylegające do rynku otrzymały twardą nawierzchnię. Osada została oświetlona, a przy głównej ulicy 22 lipca zainstalowano nawet lampy rtęciowe. Obecnie kończy się modernizacją nawierzchni tej arterii oraz układanie chodników. W najbliższym czasie przystąpi się do układania chodników przy ulicy Pocztowej. Zaawansowane są również remonty domów mieszkalnych. Świerże mają wszelkie dane, by w najbliższym czasie stać się miejscowością turystyczną.
1: Kolejny obrazek z miejscowości na terenie powiatu chełmskiego. Tym razem pojawiają się nadburzańskie Świerże, które rzeczywiście w tym momencie przeżywały dosyć spore przekształcenia. Jeśli obecnie trafiamy do Świerż, a jest to ciągle atrakcyjne miejsce historycznie i krajobrazowo położone nad Bugiem, to oczywiście kojarzymy miejscowość z rynkiem, który rzeczywiście ma charakter parku.

centrum obecnie znajduje się pomnik poświęcony powstańcom styczniowym. No i warto tutaj rzeczywiście uświadomić sobie, że właśnie taki kształt tego rynku, a ten rynek oczywiście też nie był czymś przypadkowym, bo się, że miały tradycje miejskie w swojej historii dosyć odległe, że ten plac właśnie nabrał takiego charakteru na początku lat 70., w zasadzie na przełomie lat 60. i 70., bo w zasadzie do tego momentu wypełniał funkcję targowiska. Tu jednak podjęto decyzję, że ma to być taka wizytówka miejscowości. Zresztą pojawia się również sugestia, że właśnie Świerżak próbują przekształcić się w miejscowość letniskową. W związku z tym rzeczywiście potrzebna była taka infrastruktura, żeby były miejsca również i do spacerów, i do jakiejś rekreacji. Zapowiadano też kolejne inwestycje, budowę odpowiednich pawilonów. One oczywiście z czasem powstały, chociaż nie zaspokajały potrzeb ani mieszkańców, ani przybywających turystów, ale rzeczywiście charakter miejscowości uległ poważnym zmianom. No i w zasadzie ten obecny kształt Świerż nawiązuje właśnie do tego rodzaju przekształceń. W kolejnych latach oczywiście następowały różnorodne przemiany, chociażby powstawanie różnych organizacji, które podjęły dzieło porządkowania Świerż, również pięknego, rozległego parku, gdzie niestety nie zachował się pałac związany z rodziną Tarnowskich w okresie międzywojennym. Ale rzeczywiście ten obiekt, ten piękny, jeden z piękniejszych parków na terenie w zasadzie Lubelszczyzny, do dzisiaj przyciąga uwagę turystów i jest takim miejscem, gdzie właściwie turyści ciągle się pojawiają i zwiedzają ten obiekt. No nie mówią też o dosyć malowniczym kościele, pisanym obecnie do rejestru zabytków, więc generalnie rzeczywiście miejscowość ma spore walory turystyczne. No właściwie w latach 70. próbowano je wypromować, stąd takie różne przekształcenia, które tak mocno zmieniły oblicze miejscowości Świerża.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów.

0: motorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Bum.

Kaigo i Sandro Cavazza, Hold On Me w Radiu Monton oczywiście. Za chwileczkę Shakira i Burna Boy, Die Die, czyli tegoroczny hicior z Mundialu. Tak jest. Oglądacie w ogóle piłkę nożną? Tak, ja jakoś jak trafię, to tam zostawię i niech leci. Wiadomości za chwileczkę, a tam ważne rzeczy, ponieważ będzie o cenach maksymalnych, oczywiście paliw, no i ważna rzecz. W Polsce zaczyna brakować wody. No, nie jest to niespodzianką. Zostańcie i posłuchajcie.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Reklama.
8: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
9: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, benzyny 98 6 zł 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
10: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
9: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska.

0: Jak ostrzega prezes Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
1: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
0: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
0: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 47-latek z gminy Urszulin spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące za znęcanie się nad swoimi rodzicami. Został zatrzymany po tym, jak policja dostała wezwanie do domowej awantury i na miejscu zastała pijanego agresora. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. W sobotę w godzinach 14-18 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie odbędzie się festyn pod hasłem Bezpieczne Wakacje z MDK i Fundacją Cemex. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: No to sytuacja w pogodzie wygląda następująco. Na termometrach mamy jakieś 28 stopni Celsjusza, odczuwalna to już powyżej 30. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr korzystny. Powinniśmy czuć się dobrze, ale wiadomo, upały robią swoje. Już patrzę na indeks UV. To jest to, czego, przed czym powinniśmy się chronić. Filtrami i okularami przeciwsłonecznymi. Tu jest bardzo wysokie, także ostrożnie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam serdecznie tych, którzy do nas właśnie dołączyli, jak i tych, którzy są z nami na przykład od rana. Bardzo mi miło. Jesteśmy razem do 17.00, 104.9 FM oraz radiobonton.pl. W głośnikach teraz Rod Stewart.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka

zaczął, czy zjeść lody, czy nie zjeść. Oczywiście zjeść, słuchajcie. Jest gorąco, ciało wypoci to wszystko, także nie martwcie się, macie moje błogosławieństwo. Muzycznie Burak Yeter, Cecilia Król, czyli My Life is Going On, czyli to jest utwór z serialu Dom z papieru, chyba z drugiego sezonu. Za chwileczkę Amanda Marshall i Fall from Grace, później Alan Walker, no i 13.30 to wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, a ja szybciutko przechodzę do drugiej części kartki z kalendarza. Już wiemy, że dzisiaj jest wtorek, 23 czerwca, Dzień Ojca, bardzo ważny dzień, ale nietypowe święta, no jest ich kilka. Dzień Wędkarza, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski oraz Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Panowie, to jest bardzo ważne. Wszyscy badajmy się profilaktycznie.

0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Reklama.
9: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 47-latek z gminy Urszulin spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące za znęcanie się nad swoimi rodzicami. Został zatrzymany po tym, jak policja dostała wezwanie do domowej awantury i na miejscu zastała pijanego agresora. Mężczyzna był w silnym ciągu alkoholowym, wyzywając i szarpiąc swoich rodziców. Włodawska prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt. Za przemoc wobec rodziców grozi mu nawet 7,5 roku więzienia. Policjanci apelują do mieszkańców o zgłaszanie podobnych zdarzeń. Brak naszej reakcji to ciche przyzwolenie na dramat ofiar. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna, a jego niewykorzystana część przepada, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS województwa. Lubelskim.
10: Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200. Nadal nie wszyscy ojcowie orientują się w swoich uprawnieniach, dlatego zachęcamy do korzystania z poradnika ZUS dla rodziców o zasiłkach. Wyjaśniamy w nim, komu i w jakich okolicznościach przysługują świadczenia na nowonarodzone dzieci.
9: Ten poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Samorząd gminy Ruda Huta zaprasza na obchody Dnia Rudy Huty. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na placu przy szkole podstawowej. Początek zaplanowano na godzinę 16. W programie przewidziano występy lokalnych artystów, w tym uczniów szkoły podstawowej oraz zespołów Huta Muzyki, Huta Tańca, Akord i Cuda Wianki. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Imperium, a oprawę muzyczną w dalszej części imprezy zapewni DJ Dileo. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych, w tym dmuchany plac zabaw. Ważnym punktem wydarzenia będzie zbiórka

0: charytatywna prowadzona na rzecz Szymona Zelenta. W sobotę w godzinach 14-18 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie odbędzie się festyn pod hasłem Bezpieczne Wakacje.
1: Przede wszystkim, tak jak nazwa mówi, bezpieczne wakacje. Kładziemy nacisk na to, żeby nie tylko się świetnie bawić, ale też przekazać jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy w bardzo przystępny sposób o tym, jak te wakacje bezpiecznie spędzać. Oczywiście chodzi nam o dzieci i młodzież. I pomogą nam w tym zaproszone służby mundurowe. Będzie policja, będzie straż miejska, będzie straż pożarna, będzie WOPR. I ci wszyscy ludzie na pewno też wesprą nas w tym, żeby przekazać tę wiedzę, a przy okazji zrobił to w atrakcyjny sposób, bo na pewno będzie możliwość przymierzenia różnych sprzętów policyjnych czy tego, żeby się przymierzyć, jak się siedzi za kierownicą wozu strażackiego.
0: Mówi Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury. Część edukacyjną uzupełnią różne atrakcje. Jakie?
1: Tradycyjnie przygotowujemy stacje zadaniowe. Dzieci, które te stacje przejdą, mogą liczyć na gwarantowaną nagrodę. Będą występy artystyczne, no i będą oczywiście atrakcje w formie dmuchańców, karuzeli i innych takich jeszcze, no wszystkiego nie będę zdradzała, bo będzie jedna niespodzianka. Zawsze wielką popularnością cieszyło się ujeżdżanie byka. Tym razem byka nie będzie, ale będzie coś o wiele lepszego. Będzie też piana party, to dzieci bardzo lubią, więc już mogę zasugerować, żeby jakiś ręczniczek ze sobą przynieść.
0: Dodaje Sadowska. Jednym z punktów programu będzie także spektakl opowieści Pana A w wykonaniu teatru w Ogrodzie z Lublina, który zainauguruje festiwal Chełmskie Wakacje Teatralne.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

całkiem przyjemne. Martin Garrix i Ed Sheeran, Rupert w Radiu Wątłon, oczywiście u nas, a jakżeby inaczej, najlepsze radio w mieście, oczywiście. Marcin Rozynek za chwileczkę i najlepsze oraz wracam do Was z Planetą w 5 minut.

Dzisiaj będzie, aha, nie powiem wam o czym będzie. Lecę teraz zrobić sobie kawę mrożoną koniecznie, tylko też bez przesady z tym lodem w napojach, bo to jest jednak niezdrowe. Taka porada od ostatnio usłyszałam cioci Kingi.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu spotkanie lisa, dzika czy sarny w pobliżu miasta było czymś wyjątkowym. Pamiętamy to z własnego doświadczenia. Dziś takie sytuacje coraz częściej przestają dziwić. Zwierzęta pojawiają się na osiedlach, w parkach, a czasem nawet w samym centrum dużych miejscowości. U nas na przykład na Batorego bardzo często wieczorami bądź w nocy spotykam lisy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie sprowadza się do jednego powodu. To raczej suma kilku procesów, które zachodzą jednocześnie. Po pierwsze, miasta się rozrastają. Wraz z nowymi drogami, osiedlami, strefami przemysłowymi kurczy się przestrzeń naturalna. Lasy czy łąka nie znikają nagle, ale zostają podzielone na

0: najmniejsze fragmenty. Dla zwierząt oznacza to utratę ciągłości środowiska, w którym żyły od pokoleń. Po drugie, zmienia się dostęp do pożywienia. Miasto, choć nie jest naturalnym ekosystemem, oferuje coś, co dla wielu gatunków jest bardzo atrakcyjne – łatwe jedzenie. Odpady w koszach, resztki jedzenia, kompostowniki, a nawet dokarmianie przez ludzi sprawiają, że zdobycie pokarmu bywa prostsze niż w lesie. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz – mniejsza presja ze strony drapieżników. W wielu regionach duże drapieżniki zostały ograniczone przez człowieka, co zmienia równowagę w ekosystemach i ułatwia mniejszym gatunkom ekspansję. Nie bez znaczenia jest także klimat. Łagodniejsze zimy sprawiają, że przetrwanie w pobliżu ludzi staje się mniej ryzykowne niż kiedyś. W efekcie powstaje nowa rzeczywistość. Miasta stają się dla części zwierząt środowiskiem zastępczym, a nie tylko przeszkodą do ominięcia. Widzimy więc lisy przemieszczające się nocą po osiedlach, dziki szukające pokarmu na obrzeżach, a nawet sarny pojawiające się w parkach miejskich, bądź jak ostatnio niedźwiedzie. Ale to nie jest atak natury na miasto, to raczej przesunięcie granic. Granice między światem ludzi i światem zwierząt stają się bardziej płynne niż kiedyś. Pytanie brzmi, jak powinniśmy na to reagować? Najważniejsza zasada jest prosta. Nie traktować dzikich zwierząt jak domowych. Nie należy ich dokarmiać, nawet jeśli wydają się spokojne lub oswojone. To zmienia ich zachowania i może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych zarówno dla ludzi, jak i dla samych zwierząt. Nie należy też próbować ich dotykać ani przeganiać w agresywny sposób. Chociaż taki lisek piękny i cudowny do pogłaskania, no właśnie, nie wolno. W większości przypadków zwierzęta nie szukają kontaktu z człowiekiem, są jedynie zainteresowane jedzeniem albo szukają bezpiecznego przejścia. Jeśli dzikie zwierzę pojawia się regularnie w określonym miejscu, warto zgłosić to odpowiednim służbom, które mogą ocenić sytuację i podjąć działania. Ale być może najważniejsze jest coś innego. Zrozumienie, że obecność zwierząt w mieście nie jest anomalią, tylko sygnałem. Sygnałem, że nasze środowiska są ze sobą ściśle połączone, że to, co dzieje się na obrzeżach lasu, prędzej czy później odbija się także na ulicach. Miasto nie jest oddzielnym światem. Jest częścią większego systemu, w którym wciąż uczestniczą inne gatunki. I im lepiej to zrozumiemy, tym spokojniej możemy współistnieć. Bo planeta nie kończy się na granicy chodnika. O nie! Ona po prostu zmienia sposób, w jaki się nam pokazuje. Między innymi wkraczając właśnie do naszych miast. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką.

0: 99, a teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio.

Dua Lipa i Illusion w Radiu Bonton. Tuż przed godziną 14, dokładnie mamy 13.54. Za chwileczkę wiadomości, a tam coś więcej o upałach, które do nas właśnie się zbliżają. Są one spowodowane jedną rzeczą. Jest to kopuła ciepła i układ Omega nad Europą. To coś takiego jak pokrywka na garnku, także jest niewesoło. Będziemy się gotować, a żeby się nie gotować, trzeba siedzieć w domu, w cieniu, przy czymś fajnym, zimnym, chłodnym do picia i oczywiście słuchać Radio Bonton. A jak? Teraz Artur Gadowski i Ona jest ze snu. Można tupać nóżką.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Doradzamy.

0: Sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Będzie gorąco w weekend, na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
9: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
8: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, jak każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
10: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
8: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
11: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
8: W przypadku wątpliwości

0: wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
3: W pogodzie stabilnie, a więc na termometrach 27, odczuwalna to już ponad 30. Jest pięknie i słonecznie. Wiatru nie uświadczymy zbytnio. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1020 hektopaskali. No i ważne, dzisiaj nie powinno padać ani żadnych burz, tak jak wczoraj też nie powinno być.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie na zegarach. 14:05 w głośnikach. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, a później gość Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witamy serdecznie, Joanna Klimek. Od wielu miesięcy mieszkańcy naszego regionu angażują się w pomoc dla Szymona Zelenta, który choruje na ciężko postępującą chorobę genetyczną prowadzącą do osłabienia mięśni. Szansą dla Szymona jest bardzo kosztowna terapia genowa. Dlatego niemal podczas każdego festynu, pikniku czy wydarzenia prowadzona jest zbiórka środków na jego leczenie. Dziś moim gościem jest mama Szymona, Dominika Zelent.
2: Dzień dobry.
1: Przypomnij proszę, na co choruje Szymek? Jak ta choroba wpływa na jego codzienne życie?
2: Szymon choruje na dystrofię mięśniowo-Duchenne. Jest to choroba, która powoduje stopniowy, nieodwracalny zanik mięśni. Jego organizm nie produkuje mikrodystrofiny, nie ma tego białka potrzebnego, dlatego te mięśnie słabną. Tak jak lekarze nam tłumaczyli, że ten okres czwartego roku będzie takim znaczącym, bo będzie widać bardzo postęp tej choroby. No i tak jest, Szymek lada moment skończy 4 lata, no i gdzieś te jego nóżki są troszeczkę słabsze niż były wcześniej. No tutaj dużą rolę odgrywa u nas czas, bo tych zajęć jest naprawdę mnóstwo. Do tego Szymon chodzi do przedszkola od poniedziałku do piątku. Po przedszkolu ma zajęcia z fizjoterapeutami, neurologopedami, więc tych zajęć jest naprawdę bardzo dużo i czasami jest nam ciężko zgrać rehabilitację z wydarzeniami, które są organizowane. My staramy się, żeby Szymon był jak w najlepszej formie przed podaniem terapii, bo przed podaniem terapii są robione takie testy sprawnościowe. Dziecko musi się mieścić w tych ramach określonych przed terapią genową, czyli musi zmieścić się z wstaniem z podłogi do pozycji stojącej, czyli musi zmierzyć się z biegiem, testem chodu. I my musimy po prostu każdego dnia starać się, żeby Szymon był w jak najlepszej formie.
1: Mimo tego, że Szymon choruje, jest bardzo pogodnym chłopcem. Opowiedz o tym, co sprawia mu radość, czym najchętniej się bawi.
2: No najczęściej to jego ulubionym zajęciem jest spędzanie czasu ze swoją siostrą Kingą. To jest bez wątpienia. Gdzie Szymon by nie był, to Szymon by nie robił. Na pierwszym miejscu jest Kinga. No jest takim naprawdę bardzo pogodnym chłopcem.
1: Opowiedzmy może teraz o tym, co czeka nas w najbliższych dniach. Jak zapowiada się ten najbliższy weekend? Jakie wydarzenia zaplanowaliście wraz z organizatorami?
2: Takim największym wydarzeniem, którego jeszcze do tej pory nie było i to będzie naprawdę coś, czego w okolicy, nie wiem, ja osobiście nie spotkałam, a organizacyjnie dla Szymona ma bardzo dużą szansę na wybicie się, ponieważ będzie to festyn strzelecki.
1: I warto dodać, że to będzie rzeczywiście na strzelnicy w Dorohusku.
2: Tak, zgadza się. To będzie na strzelnicy w Dorohusku już w najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca. Planowany start od godziny 10. Będzie można strzelać i tutaj dodam bardzo ważną rzecz, bo nie ma ograniczeń wiekowych, czyli na przykład maluszki, małe dzieci też będą mogły przyjść, kupić cegiełkę, tam rodzice wiadomo, że z rodzicem, ale będą mogli kupić cegiełkę i takie strzały wykonać.
1: Rozmawiałam z organizatorami, którzy rzeczywiście bardzo się zaangażowali w przygotowanie tego wydarzenia, że będzie możliwe strzelanie z broni z centralnego i z bocznego zapłonu, więc właśnie przy pomocy osób starszych również i dzieci będą mogły skorzystać. Warto też dodać, że oprócz samych strzałów, jakie będzie można wykonać, będą też pokazy służb mundurowych, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, atrakcje wszelkie dla dzieci, a także stoiska sponsorów. Wiem, że właśnie staracie się, aby o zbiórce dowiedziało się jak najwięcej osób. Zauważyłam, że na waszym fanpage'u pojawiają się też filmiki z artystami. Domyślam się, że to pomaga, aby właśnie tę zbiórkę nagłośnić. Tak, osoby popularne, artyści, piosenkarze z pewnością w tym pomogą.
2: Tak, takim miłym gestem, którego się naprawdę nie spodziewaliśmy, był telefon w dniu dziecka, czyli 1 czerwca. Dostałam telefon od znajomego, zapytał, czy jestem w domu i czy będę wieczorem, nie z małym. Ja mówię, no będę, to super, bo do ciebie z kimś przyjadę. No my czekaliśmy, w końcu przyjeżdża samochód, my patrzymy, pani Ania Dąbrowska. No nie powiedział nam tak stricte, z kim przyjedzie, tylko po prostu, czy będziemy w domu. Także naprawdę bardzo miło. No podczas Dni Włodawy, które się już odbyły, mieliśmy okazję porozmawiać z miłym panem, który również nagrał z nami taki apel proszący właśnie o pomoc i przekazał płytę na licytację.
1: Tych pomysłów na zbiórkę pieniędzy jest rzeczywiście bardzo wiele. Zauważyliśmy też od jakiegoś czasu, że również podczas tych wydarzeń związanych z pogrzebami zdarzają się sytuacje, że osoby rezygnują z zakupu kwiatów,

0: A wtedy też są prowadzone zbiórki. Jak wy reagujecie na takie gesty?
1: Właśnie pierwszą taką sytuację mieliśmy tutaj pogrzeb, był takiej starszej pani od nas właśnie z gminy, gdzie rodzina zadzwoniła, że oni nie chcą kwiatów, tylko właśnie wesprzeć Szymona. No było nam ciężko, bo wiemy, jakie to jest trudne, gdy odchodzi nam ktoś bliski, a jednak rodzina mimo takiego bólu i takiej straty, no chce jeszcze pomóc, więc no na początku na pewno było ciężko i to było takie, no kurczę, no ale jak, nie? Przecież jak postawić tą puszkę, żeby ktoś wrzucił? Ale z czasem ludzie bardziej właśnie są chętni wrzucić do tej puszki, no bo wiadomo, no to no każdy gest się liczy, tak?
0: A powiedz, czego oczekujecie? Jak wam można pomóc? Czy wpłacanie na zbiórkę, wiadomo, że jest najważniejsze, ale w jaki sposób jeszcze można was wesprzeć? Czy w organizacji tych wydarzeń, czy w przygotowaniu może jakieś rzeczy, które można by było później sprzedać?
1: No na pewno organizacyjnie. Jeśli ktoś ma pomysł, jak jeszcze naszą tą zbiórkę nagłośnić, żeby po prostu było o tym więcej i głośniej i na pewno, żeby ktoś udostępniał, bo tak jak już kiedyś wspominałam, nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie ekranu, nie wiemy, kto nas obserwuje i kto będzie miał większe możliwości niż my tutaj. I tak samo jak jest organizowane jakieś wydarzenie, to jeśli są osoby chętne, wolontariusze, którzy by chcieli przyjść, porozmawiać ze mną na stanowisku, może jakoś pomóc, pochodzić z puszką, rozdać ulotki, robić zdjęcia, także my jesteśmy otwarci, zapraszamy serdecznie.
0: Myślę, że warto podkreślić, aby po prostu na tych wszystkich festynach się rozglądać, praktycznie na każdym pikniku czy jakimś wydarzeniu pojawia się osoba, która zbiera pieniądze dla Szymona. Często też są różne stoiska, więc warto z tego skorzystać. Kupując coś do zjedzenia czy picia, warto skorzystać ze stoiska, które jest właśnie przeznaczone dla Szymona.
1: Tak, nasz najmet jest charakterystyczny, jest cały niebieski z napisem Szemek kontra DMD i wszystkie rzeczy, które sprzedajemy i zbieramy właśnie na leczenie Szymona są robione przez osoby takie prywatne. Często mamy koła, które oferują się, słuchaj, to my zrobimy babę, my zrobimy lemoniadę, a ktoś da rękodzieło, nie? Także tych osób, które pomagają, jest naprawdę bardzo dużo i no chciałabym, żeby to tak cały czas się kręciło, bo wiadomo, no tutaj czas gra bardzo dużą rolę i dla nas każdy dzień zwłoki to no utrata mięśni.
0: Więc może jeszcze na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, że w mediach społecznościowych jest wasz profil, gdzie wszystkie informacje na bieżąco udostępniacie i co ciekawe, zawsze też pojawia się jakaś relacja z tego wydarzenia i oczywiście podsumowanie, więc każdy może zerknąć i sprawdzić, jak ta zbiórka przebiegła.
1: Tak, Szymek kontra DMD na Facebooku, tam są dodawane wszystkie posty, są dodawane plakaty, informacje, gdzie będziemy, czy coś, czegoś potrzebujemy. Za każdym razem jest dodawana relacja, są robione podziękowania. Nie ukrywamy tego, ile zostało zebrane z każdego wydarzenia. Mamy robione podsumowanie. Te wszystkie pieniążki trafiają na konto fundacji. Także wszystko tam jest.
0: Więc my zachęcamy, a jeśli ktoś miałby pomysł, jak w jaki sposób jeszcze wesprzeć Szymona, co zorganizować i gdzie, to myślę, że poprzez naszą redakcję już bezpośrednio też do Dominiki warto się odezwać, bo każda złotówka, ale też każdy pomysł jest na wagę złota.
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia

0: ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almet, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tasmin Archer i Sleeping Satellite, ale może mi się zamyśliła. Ostatnio gapiłam się w niebo w nocy i widziałam właśnie te satelity, które tam sobie latają nad nami. Przypomniało mi się Starlinki, to było kiedyś coś, kiedy wybiegało się na podwórko, bo już teraz właśnie pociąg będzie nad nami przelatywał. Takie to były kiedyś czasy, ale słuchajcie, teraz czerwiec, lipiec, sierpień, będzie dużo bolidów, dużo fajnych rzeczy na niebie, będzie można obserwować, także będziemy też o tym mówić, bo jest lato, a właśnie teraz Cleo i Kolorer lata. 14.30 już patrzę szybko, tak, Marcin Petruk i sport.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła

0: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Sport Marcin Petruk. 3 zawodników i 3 miejsca na podium. Takim rezultatem wychowankowie Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie zakończyli start w międzynarodowym turnieju Czarne Diamenty w Myszkowie. Najlepiej z tej trójki poszło Maji Pietruszce, rywalizującej wśród juniorek w kategorii 70 kg, mówi trener Wojciech Zaprawa.
6: Wykazuje ogromny potencjał. Jest to dziewczyna, która ćwiczy niecały rok czasu, a już widać w niej tą iskrę. Pojedynek półfinałowy wygrywa już w pierwszej rundzie. Jest znana z silnego ciosu i z ofensywnego stylu walki, czyli pierwszą przeciwniczkę odprawia przed czasem. W finale mierzy się z o wiele bardziej doświadczoną zawodniczką z Sosnowca, która miała o wiele więcej walk. To były 3 rundy naprawdę pełne zwrotów akcji, ale jednak przez ten upór w tej ofensywie i taką determinację wygrywa finalnie całą walkę, jak i cały turniej.
5: Po brązowe medale w turnieju w Myszkowie sięgnęli natomiast Kornel Czajkowski i Jakub Świdroń. Nie zmieniamy dyscypliny. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw są już po ostatnim turnieju w sezonie. Klub miał aż 9 reprezentantów w turnieju bokserskim w Milkowicach, organizowanym przez miejscowy Płomień. 4 stoczyło pojedynki sparingowe, a o medal walczył Błażej Duda, mówi trener Zbigniew Rokosz.
7: Za przeciwnika miał Antka z Tomaszowa Lubelskiego, Sęńko. Był zawodnikiem dużo lepszym od przeciwnika z Tomaszowa Lubelskiego. Bezapelacyjnie walkę, jednogłośnie na punkty wygrał. Także jestem zadowolony z tego wyjazdu. Dobrze się stało, że to niedaleko. To na pewno ci przegrani wyciągną wnioski i jakaś będzie lekcja dla nich na przyszłość.
5: W zmaganiach dziewcząt złote medale wywalczyły natomiast Marcelina Wróbel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amelia Cichosz i Oliwia Okulska.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Gdybyście się zastanawiali, skąd znacie ten utwór, z jakiej to animacji, no to już śpieszę z wyjaśnieniem. Jest to utwór z, tak jest, z Trolli, chyba z pierwszej części. Wczoraj bez bicia, przyznam się, oglądałam może ze dwa razy. No czy nie to, że oglądałam, to było przypadkiem, że tak powiem. Musiałam, byłam zmuszona. Tak, więc nie, Trolle, bardzo fajna animacja, polecam każdemu, kilka części jest, więc to lubię. Teraz Lutricia McNeil i Perfect Love. Ten utwór ma, śmiało mogę powiedzieć, ze 25 lat, 24, jakoś tak. Po tym informacje dla kierowców.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Kursy reedukacyjne na nowych zasadach zaczną działać od jutra, chociaż podczas nich nie będzie można zbić punktów karnych za większość wykroczeń, które notabene są najczęściej popełniane przez polskich kierowców. Jednak środa przyniesie nie tylko te zmiany, ponieważ kursy takie będą obowiązkowe dla osób, które wsiadły za kółko mimo promili lub środków odurzających w organizmie. I teraz kluczowa kwestia, przynajmniej pod kątem zasilenia budżetu państwa. Cena kursu wynosząca dotąd 500 zł to już pieśń przeszłości, ponieważ od jutra za doedukowanie się w zakresie bezpieczeństwa na drodze trzeba będzie wyłożyć aż 2,5 tysiąca złotych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio.

0: reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
8: Tato, słyszałeś o ACR?
9: A co to jest ACR?
10: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
8: To tu, gdzie ten robot?
10: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronikę.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

taka przyjemna, sienna, spiro material lover w Radiu Bonton. Za chwileczkę Ariana Grande i One Last Time. No i godzina 15 to zazwyczaj u nas wiadomości, a tam coś, co jest związane z dzisiejszą Planetą w 5 minut, czyli migrację dzikich zwierzaków do miast, bo te misie, które były tam w Bieszczadach, które się kręciły po mieście, zostały już odłowione i wywiezione. Założono im GPS-y i będą teraz sprawdzane, czy zostaną tam, czy dalej będą się pchać do ludzi.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Jesteś uczniem 5. i wyższych klas szkoły.

0: podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
1: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
9: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
8: Premier zobowiązał też minister Zdrowia i Sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, za benzynę 98 6 zł i 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
10: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
10: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
8: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
12: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
8: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
13: Aż 250 000 złotych straciła 80-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w sidła internetowego oszusta. Kobieta przekazała policji, że skontaktował się z nią mężczyzna gwarantujący rentowne zyski z inwestycji w akcje jednego z potentatów paliwowych. Przed nami 26. edycja Dni Hełmów.

0: odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca na placu przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy, miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury, przygotowali zróżnicowany program muzyczny. Zarząd powiatu w Chełmie otrzymał jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania za 2025 rok. Decyzje zapadły podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu poprzedziło wysłuchanie sprawozdania finansowego. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 15.30.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Tak jakby od zeszłej godziny nie zmieniło się nic, na termometrach 28, odczuwalna ponad 30, jest pięknie i słonecznie, wiatru jakby nie było, ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, więc biometr korzystny. No i tak patrzę, może tu się coś zmieniło, no nie, nie nadają żadnych burz czy deszczy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Oczywiście witam Was serdecznie na zegarach 15.05 w głośnikach. Dawid Kwiatkowski, czy wie? No właśnie, a czy wie Dawid Kwiatkowski, że jesteśmy w internetach też? Można nas słuchać daleko? No właśnie.
5: Że dla Ciebie nie ma zamkniętych dróg, że to, co się dla Ciebie liczy,

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Zbliża się czas urlopów i błogiego nic nie robienia. No właśnie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie najlepiej w Chełmie nic nie robić, oto podpowiedzi.
3: Plac Łuczkowskiego. Fajne miejsce spacerowe.
4: Chełm sam w sobie jest fajny tak naprawdę. I również tutaj te centrum mimo wszystko. To jest takie, które coś, co najbardziej przyciąga tak naprawdę. Plac Łuczkowskiego.
5: Wszystko lubię w Chełmie, naprawdę.
6: Właśnie miejsce z placu.

0: Łuczkowskiego z widokiem na Kumową Dolinkę.
1: Górka chyba?
2: Też górka. Jest na pewno tutaj dużo do zwiedzania. Bardzo są tam fajne miejsca, zadbane na pewno przez ludzi.
3: Plac Łuczkowskiego, ławeczki, można sobie usiąść, odpocząć. Również ta studnia na środku taka fajna.
4: Myślę, że chyba Deptak, bo tu jest bardzo wiele ludzi fajnych i można się na nich patrzeć i no to jest chyba najbardziej żyjąca część miasta w dzień.
1: Gdzie można spacerować?
5: Park na górce, ponieważ jest dużo zieleni, można sobie posiedzieć, uspokoić się, pomyśleć na spokojnie.
6: Kumowa Dolina.
7: Może plac Łuczkowskiego, a jest w tej chwili taki przestronny, czysty. Poza tym no w ogóle Chełm, lubię Chełm.
6: To chyba rzeczywiście plac Łuczkowskiego tutaj niedaleko, prawda?
8: Stadion Chełmianki.
9: To Górka Chełmska, tam najlepsze widoki są.
10: Park koło Kameny.
1: Tyle jest pięknych miejsc w Chełmie, że ciężko jest wybrać, ale tu gdzie jesteśmy, czyli centrum, studnia, górka. W ogóle jak wjeżdżam do Chełma, Lubelską, i widzę z daleka tą naszą bazylikę, serce się raduje, no to jest to.
11: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Widz w Radiu Bonton. Za chwileczkę Dawid Podsiadł, później Bauza i 15.30. Ważne wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Jak nudzicie się teraz, nie macie co robić, to zapraszam Was na naszą stronę radiobonton.pl. Tam na środku naszej strony, po prawej stronie, macie odnośnik do naszego Facebooka. Oczywiście wchodzicie tam, patrzycie, lajkujecie i najważniejsze obserwujecie, bo na tym naszym Facebooku czasami pojawiają się bardzo ważne treści odnośnie tego, co dzieje się w naszym mieście, a to jest ważne.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Mare Wietrze? Postaw na lokalną firmę.

0: Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Reklama.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Aż 250 000 zł straciła 80-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w sidła internetowego oszusta. Kobieta przekazała policji, że skontaktował się z nią mężczyzna, gwarantujący rentowne zyski z inwestycji w akcje jednego z potentatów paliwowych. 80-latka uwierzyła w prawdziwość tej oferty i kuszona ogromnym zarobkiem przelała na konto oszusta 250 tysięcy złotych, tracąc w ten sposób życiowe oszczędności. Kiedy kontakt z rzekomym biznesmenem się urwał, seniorka zgłosiła sprawę na policję, która teraz poszukuje oszusta. Przed nami 26. edycja Dni Chełma. Jedno z najważniejszych letnich wydarzeń w regionie odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca na placu przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury przygotowali zróżnicowany program muzyczny. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 15. Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Jakuba Banaszka.
6: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karlę Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
5: Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
6: Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już 3 lipca od godziny 6 i potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dni Chełma. Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje dotyczące organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej visithełm.pl oraz w mediach społecznościowych miasta.
5: Dodaje Barbara Wichurska-Czuba. Dwudniowemu świętu miasta towarzyszyć będą strefy rekreacyjne dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne oraz targi rękodzieła.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Zarząd powiatu w Chełmie otrzymał jednogłośne absolutorium oraz wotum zaufania za 2025 rok. Decyzje zapadły podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu poprzedziło wysłuchanie sprawozdania finansowego. Wcześniej radni przeprowadzili debatę nad raportem o stanie powiatu, który stanowi roczne podsumowanie działalności samorządu, w tym realizowanych programów, strategii oraz uchwał Rady. Wszyscy obecni na sesji radni opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania i udzieleniem absolutorium zarządowi. Dziś swoje święto mają wszyscy ojcowie, przyjmując serdeczne życzenia od swoich dzieci. Pierwsze obchody Dnia Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton i były odpowiedzią na Dzień Matki jako równouprawnienie dla drugiego rodzica. My zapytaliśmy w redakcji o to, jak nasi ojcowie czują się w kuchni i jakie są ich popisowe dania.
7: Akurat kucharzem mój tato jest żadnym, ponieważ jedyne co pamiętam z dzieciństwa to jak przygotował nam kanapki.
8: Popisowe danie mojego ojca i osobiście uważam, że robi to wybitnie, tutaj go pochwalę, to jest rosół. Zawsze jest tak dopieszczone, tak doprawione, że naprawdę nie można mu się oprzeć.
9: Mistrzem kuchni mój tato nie jest, jajecznica klasycznie jest wspaniała.
10: Mój tato jest absolutnym mistrzem we freestylu, po prostu on potrafi złożyć coś z niczego, aczkolwiek no muszę przyznać, że takim jego popisowym daniem jest spaghetti.
5: Ojcowie na całym świecie są również znani z powiedzeń i oryginalnych złotych myśli.
10: Takim jego powiedzonkiem, które ja zawsze osobiście kojarzę, było: jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj.
9: No u mojego taty takiego powiedzonka klasycznego nie ma, ale jest zawsze oj tam, albo jutro, jutro.
8: Jeśli chodzi o ulubione powiedzonko mojego ojca, to jest ich dużo.

0: Ale takie, którym myślę, że można by to wskazać, jest jego poranne rozmawianie z kotem przy kawie i przy ciastku.
1: Zawsze miał kultowe teksty, jeden z nich utkwił mi w pamięci. Zawsze jak byliśmy na zakupach, to przy kasie padało hasło: ile?
2: Wszystkim tatom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego.
3: Bon Ton Radio.

Fanny Cabde Disco i High Hopes. Właśnie dowiedziałam się, śmiechem żartem, słuchajcie. Tak samo jak mówi się o tym, uważajcie na oszustów, bądźcie czujni. No i kolejne potrącenie samochodu. Samochód potrącił kolejną osobę na jednośladzie, na hulajnodze. I też się mówi, uważajcie, rozglądajcie się, patrzcie. No nie da się, nie da się. To jest już chyba nieodłączny element naszego środowiska, że tak powiem. Tylko najgorzej w tym mają kierowcy, bo oni jak siedzą za kółkiem, to ta widoczność jest strasznie straszna. Zresztą za chwileczkę informacje dla kierowców.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Mamy czas powrotów, a więc klasycznie i bez zaskoczeń więcej samochodów spodziewajcie się na Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, Rampie Brzeskiej, jak też na wiadukcie oraz drogach dojazdowych do Ronda Dmowskiego. Wzmożoną czujność dobrze zachować podczas zbliżania się do przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych, tutaj zwłaszcza na wspomnianych ulicach Lubelskiej i Wojsłowickiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio. 103,4.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie

0: o upale, ale ja właśnie tak sobie pomyślałam, bo tutaj widzę, pan poszedł z psem, żeby właśnie naszym czworonogom też jakoś ułatwić życie, bo chodzenie po tak rozgrzanym asfalcie bądź jakiejś innej nawierzchni, no to nie tak fajnie. Teraz pytanie, czy są jakieś budki dla takich piesków, czy kotków, czy innych zwierzaczków, bo ja czegoś takiego nie widziałam. To jest pytanie do was o zainteresowanie się tym i ewentualnie mi powiedzenie, czy jest, czy nie.
1: Wielbicie tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785

0: 708-701-066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Reklama.
2: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
5: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
3: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
6: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
3: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
3: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: No i patrzymy, co tam w pogodzie u nas w Chełmie. Niebo piękne i słoneczne. Temperatura to około 27 na termometrach, odczuwalna nadal ponad 30. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Padać nie powinno.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was w ostatniej godzinie naszego spotkania dzisiaj. W głośnikach Clean Bandit, później Sylwia Grzeszczak i Fastboy i Topic. Takie oto nam trio się zrobiło. We're

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć.

0: Presbo okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Reklama. Bonton Radio.

Takie to letnie Marisa i Odkochaj. Dzisiaj mamy wtorek, a wiecie, że w piątek zakończenie roku szkolnego i dzieciaki będą w domu i wydaje mi się, że od piątku, nie, no dobra, od 29 czerwca odpalę chyba, wiecie, taki licznik, który będzie nam mówił, kiedy początek roku, bo rodzice wiedzą, o co chodzi, bo to już całkiem inny świat, jak dzieciaki są w domu przez 2 miesiące, a jak chodzą do szkoły. Joan Jett, I Love Rock and Roll.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
0: Reklama
8: K31.

0: kadry Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin-Satori oraz poprzez zdobywanie medali i pucharów udowadniamy, że karate można ćwiczyć w każdym wieku i to z sukcesem.
1: Był to ostatni przed wakacjami turniej karateków Chełmskiej Satori, którzy przed powrotem do rywalizacji mają zaplanowane obozy szkoleniowe. Drużyna sekcji szachowej MKS-u Agros Chełm nie miała sobie równych podczas wojewódzkiego finału turnieju o Złotą Wieżę, który rozegrał się w Miłocinie. Są to jedna z najważniejszych drużynowych zmagań w Królewskiej Grze, a do finału awansowały tylko dwa zespoły. Mówi jeden z zawodników chełmskiego Agrosu, Krzysztof Iwańczuk.
2: Na wynik drużyny składa się suma poszczególnych partii, każdy osobny, prawda? Więc tak naprawdę, jak nam wylosowało w pierwszej rundzie najcięższego przeciwnika już na samym starcie, to mieliśmy nie lada tutaj wyzwanie, żeby tutaj wygrać i udało nam się wygrać tak ledwo, bo właśnie wynikiem 2,5 do 1,5, czyli tak naprawdę jedna partia przeważyła na tym fakcie, że udało nam się wygrać ten pierwszy, najcięższy mecz. Pozostałe drużyny już nie zrobiły nam aż takiego wyzwania i resztę też udało nam się wygrać i tym wynikiem takich właśnie drużynowych, 6 dużymi punktami tak zwanymi, odnieśliśmy zwycięstwo w tym turnieju.
1: Finał turnieju o Złotą Wieżę rozegra się 19 lipca w Iwoniczu w województwie podkarpackim. 3 zawodników i 3 miejsca na podium. Takim rezultatem wychowankowie Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie zakończyli start w międzynarodowym turnieju Czarne Diamenty w Myszkowie. Najlepiej z tej trójki poszło Maji Pietruszce, rywalizującej wśród juniorek w kategorii 70 kg, mówi trener Wojciech Zaprawa.
3: Wykazuje ogromny potencjał. Jest to dziewczyna, która ćwiczy niecały rok czasu, a już widać w niej tą iskrę. Pojedynek półfinałowy wygrywa już w pierwszej rundzie. Jest znana z silnego ciosu i z ofensywnego stylu walki, czyli pierwszą przeciwniczkę odprawia przed czasem. W finale mierzy się z o wiele bardziej doświadczoną zawodniczką z Sosnowca, która miała o wiele więcej walk. To były 3 rundy naprawdę pełne zwrotów akcji, ale jednak przez ten upór w tej ofensywie i taką determinację wygrywa finalnie całą walkę, jak i cały turniej.
1: Po brązowe medale w turnieju w Myszkowie sięgnęli natomiast Kornel Czajkowski i Jakub Świdroń. Nie zmieniamy dyscypliny. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw są już po ostatnim turnieju w sezonie. Klub miał aż 9 reprezentantów w turnieju bokserskim w Minkowicach, organizowanym przez miejscowy Płomień. 4 stoczyło pojedynki sparingowe, a o medal walczył Błażej Duda, mówi trener Zbigniew Rokosz.
4: Za przeciwnika miał Antka z Tomaszowa Lubelskiego, Sęńko. Był zawodnikiem dużo, dużo lepszym od przeciwnika z Tomaszowa Lubelskiego. Bezapelacyjnie walkę, jednogłośnie na punkty wygrał. Także jestem zadowolony z tego wyjazdu. Dobrze się stało, że to niedaleko. To na pewno ci przegrani wyciągną wnioski i jakaś będzie lekcja dla nich na przyszłość.
1: W zmaganiach dziewcząt złote medale wywalczyły natomiast Marcelina Wróbel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amelia Cichosz i Oliwia Okulska.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. W rytmie.

Oskar Cyns, nie musisz się bać. No właśnie, nie musicie się bać. Ja jestem z wami. Jeżeli jesteście gdzieś sami, kroczycie teraz ścieżkami gdzieś w lesie ze słuchawkami w uszach, ja jestem z wami, nie bójcie się. Olivia Rodrigo za chwilę też będzie z wami. Drop Dead, w sumie to już jest. A później Janek Zieliński z Witaminą FM. Czyli widzicie, jest wszystko w porządku. Tak patrzę na ten kalendarz, jutro jest środa, więc jutro mnie nie będzie, bo wiecie, żebranie o lajki, ale to zaraz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tak się składa, że dzisiaj oprócz Dnia Ojca mamy też Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty, najczęstszego agresywnego raka, który dotyka mężczyzn szczególnie po 50. Dzisiaj trochę o raku i nie tylko. Janek Zieliński, zapraszam. W 2022 roku w Polsce odnotowano ponad 20 000 zachorowań i 5 000 zgonów.

0: z powodu tego nowotworu, a liczba zachorowań w ciągu dekady w naszym kraju się podwoiła. Jeżeli masz bardzo częstą potrzebę oddawania moczu bez obfitych ilości, jednocześnie jest w strumieniu krew, budzisz się w nocy nagle, by skorzystać z toalety, to możesz doświadczać pierwszych objawów. Oczywiście, tych jest znacznie więcej, mogą one chociażby wynikać z przerzutów. Jeżeli macie powyżej 50 lat, cierpicie na wyżej wymienione objawy, możecie się skonsultować chociażby z urologiem. Warto także ograniczyć spożycie alkoholu i zaprzestać palenia papierosów, bo to także determinuje wystąpienie choroby. Wszystkie te informacje pochodzą ze strony Onkologicznego Centrum Kryzysowego, projektu ruchu onkologicznego PARS, który zajmuje się edukacją w kwestii nowotworów, a niedawno uruchomiono także ogólnopolską sieć wolontariatu onkologicznego. Docelowo ma zostać wyszkolona kadra kompetentnych wolontariuszy, którzy mają wspomóc pacjentów w całym kraju, o czym rozmawiałem z Magdą Knefel z zarządu fundacji. Posłuchajcie.
1: Magda Knefel, ruch onkologiczny PARS.
0: Wiem, że mówimy o szerokim spektrum, bo nowotworów jest, no nie oszukujmy się, dużo. Przypadki są też różne. Natomiast czego ludzie nie wiedzą o raku, o tej drodze, o tym, jak to przebiega?
1: Trudno jest wiedzieć, zanim się w tej sytuacji nie znajdzie, i to jest absolutnie normalne, więc ktoś znajdzie się po tej drugiej stronie i okaże się, że to jest taka sytuacja, z którą trzeba się zmierzyć, to przede wszystkim jest to, że onkologia bardzo się zmienia, że jest bardzo dużo nowych możliwości leczenia. Ta choroba wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze parę lat temu, czyli rzeczywiście, że można wyzdrowieć, że można przez to przejść i jest mnóstwo osób, które po prostu przechodzą przez to doświadczenie. To, co jest bardzo ważne, to żeby szukać dla siebie wsparcia i nie przechodzić przez to samemu. Czyli wszelkie właśnie informacje, ludzie, którzy są w stanie sprawić, że przejście przez to doświadczenie będzie łatwiejsze, żeby poszukiwać dla siebie właśnie wsparcia. I im więcej właśnie ludzi zgromadzimy wokół siebie, wsparcia, stowarzyszeń, osób, które po prostu mają już więcej doświadczenia w tym, tym łatwiej będzie nam po prostu przez to przechodzić. Więc myślę, że to jest taka ważna rzecz, o której warto, żeby pamiętać, żeby nie zamykać się i poszukiwać właśnie takich sprawdzonych, rzetelnych informacji i wsparcia.
0: Więcej szczegółów znajdziecie w rozmowie dostępnej na radiobonton.pl, a wszystkim chorującym życzę powodzenia oraz dużo zdrowia. Dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
6: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
8: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek,

0: przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

przyszedł czas pożegnać się. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za te 5 godzin. Kinga Miszczek oczywiście. Jutro jest z Wami Janek Zieliński. Jutro jest środa i już mówię, o co mi chodziło. No bo oczywiście, jak słuchacie nas regularnie, to wiecie, że środa u mnie to jest żebranie o tak zwane lajki na Facebooku, czyli prośba o to, żeby nas obserwować, bo jeżeli nas obserwujecie, to wtedy wiecie, co się dzieje. Jak chodzę z mikrofonem tutaj po mieście, po Deptaku, to zawsze mówicie, o, bo my nie wiemy, co, jak, gdzie, kiedy. No to trzeba to zrobić. I na przykład teraz macie ku temu możliwość. Muzycznie Ella Langley i Be Her. No i cóż, jeszcze raz dziękuję bardzo i słyszymy się, patrzę w kalendarz, w czwartek. Tak jest. Miłego popołudnia.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest.

0: lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
1: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
0: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
2: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy.

0: podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
1: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
2: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
1: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
3: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
4: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy do jazdy domu.
1: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Pod koniec maja w Lublinie uroczyście rozstrzygnięto wojewódzki konkurs Zawodowcy Przyszłości. Moja szkoła, mój zawód, moja pasja. Realizowanym w ramach projektu Lifelong Learning Lubelskie. Zadaniem uczniów było stworzenie spotu reklamowego szkoły i zespół z chełmskiego ZDZ zdobył pierwsze miejsce, pokonując pozostałych 31 uczestników. Ukryte pośród drzew na skraju lasu Podwale ziemne umocnienia od lat budzą zainteresowanie archeologów, historyków i miłośników lokalnych dziejów. Choć obiekt został wpisany do rejestru zabytków niemal 60 lat temu i wielokrotnie był podmiotem badań terenowych, do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, kto go zbudował ani jaką pełnił funkcję. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
1: Dziś w całym kraju słonecznie i tak będzie do końca dnia. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu. Od jutra z każdym dniem będzie coraz goręcej.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, 23 czerwca. Zaglądamy do dzisiejszej muzycznej kartki z kalendarza i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego. Naszą podróż zaczynamy w roku 1965. Na świat przyszedł Paul Arthurs, znany całemu światu jako Bonnie Heath. Gitarzysta, współzałożyciel i jeden z filarów kultowej britpopowej formacji Oasis. Paul świętuje dzisiaj swoje 61. urodziny. Jego surowe, akordowe granie zdefiniowało brzmienie legendarnego albumu Definitely Maybe. 100 lat dla ikony lat 90. Przenosimy się do roku 1975. Dokładnie 51 lat temu urodziła się Katie Tunstall, szkocka wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, która na początku lat 2000 podbiła światowe radia swoim niezwykle energetycznym i bezkompromisowym stylem. Katie kończy dzisiaj 51 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Na świat przyszedł Jason Mraz, amerykański wokalista i gitarzysta, mistrz niezwykle pozytywnego akustycznego popu z domieszką reggae. Jason kończy dzisiaj 49 lat. Cały świat pokochał go za jego mega optymistyczny i słoneczny mega hit I'm Yours, który do dzisiaj idealnie pasuje do czerwcowej pogody za oknem. Zaglądamy do roku 1984. Dokładnie 42 lata temu na szczycie amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100 królowała formacja Duran Duran ze swoim wielkim hitem Reflex. Ten naszpikowany syntetycznymi brzmieniami i niesamowitym basem numer stał się jednym z największych symboli nowofalowego szaleństwa tamtej dekady. Smutna kartka z roku 2015, dokładnie 11 lat temu, w tragicznej katastrofie lotniczej zginął James Horner, wybitny amerykański kompozytor muzyki filmowej, dwukrotny zdobywca Oscara. Człowiek, który poruszył miliardy serc, tworząc monumentalne ścieżki dźwiękowe do takich kinowych arcydzieł jak Titanic, Braveheart czy Avatar. Jego muzyka na zawsze pozostanie nieśmiertelna. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym muzycznym trzęsieniem ziemi z roku 1983, które dokładnie w czerwcu tamtego roku zabetonowało światowe listy przebojów na długie tygodnie. Dokładnie 43 lata temu, w czerwcu 1983 roku, brytyjskie trio The Police świętowało kolejny tydzień absolutnej dominacji ze swoim nieśmiertelnym, genialnym singlem Every Breath You Take. Utwór napisany przez Stinga na basie hipnotyzującego riffu gitarowego Andy'ego Summersa spędził aż 8 tygodni z rzędu na

pierwszym miejscu listy Billboardu, stając się absolutnym hymnem lat 80. Ta niezwykła, pulsująca energia, charakterystyczny głos Stinga i ponadczasowa radiowa elegancja sprawiają, że ten numer do dzisiaj jest absolutną ozdobą każdej playlisty. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100% globalnego pewniaka, którego w naszym mieście zna po prostu każdy. Skoro mamy piękny czerwcowy dzień w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM, czas na najwyższą muzyczną jakość. Przed Wami Sting i The Police i Every Breath You Take.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od plusa internet srogi.

0: mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
11: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku rośnie. Od kwietnia 2023 roku

0: swoich uprawnieniach, dlatego zachęcamy do korzystania z poradnika ZUS dla rodziców o zasiłkach. Wyjaśniamy w nim, komu i w jakich okolicznościach przysługują świadczenia na nowonarodzone dzieci.
1: Ten poradnik można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ukryte pośród drzew na skraju lasu Podwale. Ziemne umocnienia od lat budzą zainteresowanie archeologów, historyków i miłośników lokalnych dziejów. Choć obiekt został wpisany do rejestru zabytków niemal 60 lat temu i wielokrotnie był przedmiotem badań terenowych, do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, kto go zbudował ani jaką pełnił funkcję. O jego istnieniu przypomniała niedawno chełmska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Tajemniczy obiekt znajduje się na terenie leśnictwa Rejowiec, należącego do nadleśnictwa Krasnystaw. Paweł Wira, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie, wyjaśnia, że mamy do czynienia z założeniem ziemnym o kształcie zbliżonym do czworoboku z zaokrąglonymi narożami. W jego centralnej części znajduje się majdan, czyli wewnętrzny plac, zaś całość otoczona jest wałem ziemnym i fosą. Wał wznosi się od 1 do 1,5 metra ponad poziomem majdanu, natomiast fosa miejscami osiąga głębokość nawet 5 lub 6 metrów. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, kiedy uformowano to miejsce, być może w średniowieczu, ale nie jest to do końca pewne. Liczne ślady pozostawiła tu także ostatnia wojna.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Pod koniec maja w Lublinie uroczyście rozstrzygnięto wojewódzki konkurs Zawodowcy Przyszłości – Moja Szkoła, Mój Zawód, Moja Pasja, realizowany w ramach projektu Lifelong Learning Lubelskie. Zadaniem uczniów było stworzenie spotu reklamowego szkoły i zespół z chełmskiego ZDZ zdobył pierwsze miejsce, pokonując pozostałych 31 uczestników. O wyzwaniach całego przedsięwzięcia mówi Paula Andrzejewska, nauczycielka nadzorująca pracę grupy.
3: Najpierw był pomysł, później właśnie zrobienie tego pierwszego kroku, bo wymyślenie scenariusza, no to była taka bardzo praca koncepcyjna. Chcieliśmy zachwycić jury, ale już przełożenie tego w życie realne z telefonem w ręku, z 10 aktorami w szkole i poza szkołą, to było wyzwanie, bo nasza szkoła nigdy czegoś takiego jeszcze nie zrobiła i dla naszych uczniów też to było pierwszy raz takie doświadczenie, no coś nowego. Wyjście poza tą ławkę szkolną, poza praktyki szkolne.
1: Zdobywając pierwsze miejsce, uczniowie zapewnili sobie 4-dniowy wyjazd do katalońskiej Barcelony. O pozostałych doświadczeniach usłyszycie w jutrzejszym wydaniu gościa Radia Bon Ton, chwilę po 8. W sobotę odbędzie się Noc Świętojańska w Dubience. Wydarzenie zaplanowano na placu przy czołgu, a początek zapowiadany jest na godzinę 17. Program artystyczny otworzą występy lokalnych grup, w tym dziecięcego zespołu Śpiewające Stokrotki oraz formacji Dębinki, Zarzeki i kapeli Młodzież po 40. Gwiazda wieczoru Sylwia Kossakowska zaprezentuje się przed publicznością o godzinie 19. Po niej na scenie pojawią się Lubartowiacy. Kluczowymi elementami wydarzenia będą tradycyjne obrzędy. O godzinie 21 zaplanowano barwny korowód świętojański, a godzinę później pokaz tańca z ogniem. Muzyczną część świętowania zamknie dyskoteka z DJ-em, która potrwa do 2 w nocy. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną ze stoiskami kół gospodyń wiejskich, warsztaty plecenia wianków oraz atrakcje dla najmłodszych.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu spotkanie lisa, dzika czy sarny w pobliżu miasta było czymś wyjątkowym. Pamiętamy to z własnego doświadczenia. Dziś takie sytuacje coraz częściej przestają dziwić. Zwierzęta pojawiają się na osiedlach, w parkach, a czasem nawet w samym centrum dużych miejscowości. U nas na przykład na Batorego bardzo często wieczorami bądź w nocy spotykam lisy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie sprowadza się do jednego powodu. To raczej suma kilku procesów, które zachodzą jednocześnie. Po pierwsze, miasta się rozrastają. Wraz z nowymi drogami, osiedlami, strefami przemysłowymi kurczy się przestrzeń naturalna. Lasy czy łąka nie znikają nagle, ale zostają podzielone na mniejsze fragmenty. Dla zwierząt oznacza to utratę ciągłości środowiska, w którym żyły od pokoleń. Po drugie, zmienia się dostęp do pożywienia. Miasto, choć nie jest naturalnym ekosystemem, oferuje coś, co dla wielu gatunków jest bardzo atrakcyjne. Łatwe jedzenie. Odpady w koszach, resztki jedzenia, kompostowniki, a nawet dokarmianie przez ludzi sprawiają, że zdobycie pokarmu bywa prostsze niż w lesie. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Mniejsza presja ze strony drapieżników. W wielu regionach duże drapieżniki zostały ograniczone przez człowieka, co zmienia równowagę w ekosystemach i ułatwia mniejszym gatunkom eksperymentować.

0: ekspansję. Nie bez znaczenia jest także klimat. Łagodniejsze zimy sprawiają, że przetrwanie w pobliżu ludzi staje się mniej ryzykowne niż kiedyś. W efekcie powstaje nowa rzeczywistość. Miasta stają się dla części zwierząt środowiskiem zastępczym, a nie tylko przeszkodą do ominięcia. Widzimy więc lisy przemieszczające się nocą po osiedlach, dziki szukające pokarmu na obrzeżach, a nawet sarny pojawiające się w parkach miejskich, bądź, jak ostatnio, niedźwiedzie. Ale to nie jest atak natury na miasto, to raczej przesunięcie granic. Granice między światem ludzi i światem zwierząt stają się bardziej płynne niż kiedyś. Pytanie brzmi, jak powinniśmy na to reagować? Najważniejsza zasada jest prosta. Nie traktować dzikich zwierząt jak domowych. Nie należy ich dokarmiać, nawet jeśli wydają się spokojne lub oswojone. To zmienia ich zachowania i może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych zarówno dla ludzi, jak i dla samych zwierząt. Nie należy też próbować ich dotykać ani przeganiać w agresywny sposób. Chociaż taki lisek piękny i cudowny do pogłaskania, no właśnie, nie wolno. W większości przypadków zwierzęta nie szukają kontaktu z człowiekiem, są jedynie zainteresowane jedzeniem albo szukają bezpiecznego przejścia. Jeśli dzikie zwierzę pojawia się regularnie w określonym miejscu, warto zgłosić to odpowiednim służbom, które mogą ocenić sytuację i podjąć działania. Ale być może najważniejsze jest coś innego. Zrozumienie, że obecność zwierząt w mieście nie jest anomalią, tylko sygnałem. Sygnałem, że nasze środowiska są ze sobą ściśle połączone, że to, co dzieje się na obrzeżach lasu, prędzej czy później odbija się także na ulicach. Miasto nie jest oddzielnym światem. Jest częścią większego systemu, w którym wciąż uczestniczą inne gatunki. I im lepiej to zrozumiemy, tym spokojniej możemy współistnieć. Bo planeta nie kończy się na granicy chodnika. O nie! Ona po prostu zmienia sposób, w jaki się nam pokazuje. Między innymi wkraczając właśnie do naszych miast. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. Bonton Radio. O godzinach

Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali

0: zablokowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
1: Podczas kontroli w Szpitalu Południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
2: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
1: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
3: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
1: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
0: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
4: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
0: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Pouzoges na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
5: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
0: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
6: Bon Ton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po samym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22, a o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do wczorajszych meczów, bo Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na Mundialu. A ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoich 6 mistrzostwach świata. O czym więcej Przemysław Pozowski.
8: Pierwszego gola Messiego na Mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
9: No, felicidad, ja będę mówić o felicidad, bo...
8: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że i Grakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach. Leo zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie. W ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze.
7: Ruszyły eliminacje do Wimbledonu i już wiadomo, że w turnieju wielkoszumowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała dziś ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1, 6-3. Turniej główny ruszy w poniedziałek. Na pewno zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę i Magdalenę Fręch. Z tego grona w tym tygodniu zobaczymy jeszcze Igę Świątek, która jest rozstawiona z jedynką w Bad Homburg. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się jutro z Amerykanką Emmą Navarro, która ograła dziś Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch, przegrała z Japonką Naomi Osaką.
0: Przelotne opady deszczu lub burze dziś jeszcze możliwe w Bieszczadach, Norbelszczyźnie i w Tatrach. Jutro znów słonecznie.

0: Temperatura maksymalna do 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Wiatr raczej słaby, tylko na północy okresami umiarkowany.
1: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
4: Reklama. Bonton Radio, po godzinach.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
0: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.

0: On Ton Radio na 104,9 FM.
1: Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bordon Radio.

0: nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
1: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
0: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
2: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
0: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
3: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Popularny wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia lub Ghana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Ghana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice.
6: We know as players the level, we know what's required.
5: Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie, w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie.
6: We can beat any opponent in the world.
5: W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
7: Te dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze

0: w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowe, wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
1: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
2: Przed nami wieczór pogodny i ciepły, przeważnie jedynie burze i deszcz możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem do 20.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Kwiatkowska. Przed nami 26. edycja Dni Chełma. Jedno z najważniejszych letnich wydarzeń w regionie odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca na placu przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy, miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury przygotowali zróżnicowany program muzyczny. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 15:00, mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Jakuba Banaszka.
1: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karlę Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
0: Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
1: Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już 3 lipca od godziny 6 i potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dni Chełma. Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje dotyczące organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej visithełm.pl oraz w mediach społecznościowych miasta.
0: Dodaje Barbara Wichurska-Czuba. Dwudniowemu świętu miasta towarzyszyć będą strefy rekreacyjne dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne oraz targi rękodzieła. Dziś swoje święto mają wszyscy ojcowie przyjmujący serdeczne życzenia od swoich dzieci. Pierwsze obchody Dnia Taty odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton i były odpowiedzią na Dzień Matki jako równouprawnienie dla drugiego rodzica. My zapytaliśmy w redakcji o to, jak nasi ojcowie czują się w kuchni i jakie są ich popisowe dania.
2: Akurat kucharzem mój tato jest żadnym, ponieważ jedyne co pamiętam z dzieciństwa to jak przygotowywał nam kanapki.
3: Popisowe danie mojego ojca i osobiście uważam, że robi to wybitnie, tutaj go pochwalę, to jest rosół. Zawsze jest tak dopieszczone, tak doprawione, że naprawdę nie można mu się oprzeć.
0: Mistrzem kuchni mój tato nie jest, natomiast jajecznica jest wspaniała.
4: Mój tato jest absolutnym mistrzem we freestylu, po prostu on potrafi złożyć coś z niczego, aczkolwiek no muszę przyznać, że takim jego popisowym daniem jest spaghetti.
0: Ojcowie na całym świecie są również znani z powiedzeń i oryginalnych złotych myśli.
4: Takim jego powiedzonkiem, które ja zawsze osobiście kojarzę, było: jak dają, to bierz, jak biło, to uciekaj.
0: No, u mojego taty takiego powiedzonka klasycznego nie ma, ale jest zawsze oj tam, albo jutro, jutro.
3: Jeśli chodzi o ulubione powiedzonko mojego ojca, to jest ich dużo, ale takie, którym myślę, że można by to wskazać, jest jego poranne rozmawianie z kotem przy kawie i przy ciastku.
2: Zawsze miał kultowe teksty, jeden z nich utkwił mi w pamięci. Zawsze jak byliśmy na zakupach, to przy kasie padało hasło: ile?
0: Wszystkim tatom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna, a jego niewykorzystana część przepada, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
5: Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200. Nadal nie wszyscy ojcowie orientują się w swoich uprawnieniach, dlatego zachęcamy do korzystania z poradnika ZUS dla rodziców o zasiłkach. Wyjaśniamy w nim, komu i w jakich okolicznościach przysługują świadczenia na nowonarodzone dzieci.
0: Ten poradnik można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wczorajsza burza dała się we znaki mieszkańcom powiatu włodawskiego. Gwałtowne opady deszczu, które przeszły nad regionem, przysporzyły pracy druhom z OSP Hańsk. Ze względu na to, że woda nie spływała wystarczająco szybko, ulewa doprowadziła do zalania jednej z posesji. Konieczna była interwencja strażaków, którzy musieli wypompować nadmiar deszczówki. Groźnie było również w Orchówku. Silny wiatr podczas burzy wyrwał tam drzewo, które następnie runęło na rurociąg gazowy i na miejsce wezwano pogotowie. Jak po weryfikacji

0: potwierdzili pracownicy gazowni, nie doszło do rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu, a całe miejsce zostało natychmiast odpowiednio zabezpieczone. Wichura wyrządziła szkody także w miejscowości Kulczyn. Kolejne powalone drzewo spadło tam na linię energetyczną, doprowadzając do jej zerwania. Do usunięcia awarii i zabezpieczenia infrastruktury niezbędna była interwencja nie tylko strażaków, ale też pracowników zakładu energetycznego. Z kolei w miejscowości Zastawie strażacy zostali wezwani do usunięcia kolejnego drzewa, które nie wytrzymało naporu porywistego wiatru. W powiecie krasnostawskim trwają intensywne prace archeologiczne w wielu miejscach. Zespół z Muzeum Regionalnego w Krasnostawie zakończył niedawno swoją część prac na wyznaczonym stanowisku w Białce, gdzie od wielu dekad trwają badania nad pozostałościami obecnej tam osady. Czym charakteryzuje się to konkretne stanowisko?
1: Stanowisko numer 15 w Białce jeszcze w latach 80. określane było jako osada wielokulturowa. Były tam materiały zebrane oczywiście z powierzchni wówczas z epoki brązu i z wczesnego średniowiecza. Stanowisko obecnie, to co udało nam się odkryć, to były trzy obiekty. Jeden nowożytny, dwa obiekty były wczesnośredniowieczne. Swoją chronologią sięgały 1000 lat wstecz, 1100 lat wstecz mniej więcej. I te materiały korelują stylistycznie, czyli ceramika z tymi, które zostały jeszcze w latach 80. odkryte w kurhanach znajdujących się w nadleśnictwie na Mule. I to też pokazuje, że ta społeczność, która żyła te 1000 lat temu w tym miejscu, była bardzo dobrze zorganizowana. Tych osad oczywiście jest więcej.
0: Mówi kierujący pracami dr Konrad Grochecki. Pozostałe prace obejmują też teren dawnego zamku w Krupem. O odkryciach i postępie prac w powiecie krasnostawskim możecie usłyszeć w rozmowie dostępnej na radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Puls dnia. Słuchacie Bonton Radio.

0: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
1: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
0: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
2: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
0: Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów. O zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.

0: wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
0: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
2: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
0: Budowa statku pochłonie 250 mln zł. Ma on być gotowy za 2,5 roku. Jutro gorąco, do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, do 20. Jutro bez opadów, wiatr raczej słaby, a dziś wieczorem przelotne opady deszczu i burze możliwe jeszcze w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: To był Kękę w utworze Drogi Tato na ficie Sebastian Riddle, tutaj gościnnie w refrenie. Oczywiście syn nieodżałowanego Ryszarda Riddla z zespołu Jam. Tutaj nam panowie na otwarcie tego odcinka zagrali w Pick-up Rap Show w Radiu Bonton. Janek Zieliński, kłaniam wam się, to ja. Zapraszam do godziny 21 mniej więcej, będę z wami. No i oczywiście dzisiaj gramy rap z okazji Dnia Ojca, który właśnie dzisiaj ma miejsce. No i cóż ja więcej mogę powiedzieć? Dzisiaj będzie polski rap. Nic akurat z zagranicy tutaj nie mam, także tylko po polsku. Będzie zarówno o ojcach, jak i o ojcostwie właśnie, bo w przypadku Kękę to też był dla niego ważny temat. No temat jego ojca akurat dosyć przykry z racji na jego chorobę alkoholową. Chociażby to było opowiedziane w kawałku Nigdy Więcej 2021, kiedy to Kękę swojego ojca pożegnał, ale też Kękę poświęcił trochę swojej dyskografii na temat swojego ojcostwa. Mamy chociażby numer z albumu Totu z 2018 roku, kawałek Awdgb. Jest to tytuł nadany przez jego małego wówczas synka Jasia, zresztą też go gdzieś tam słychać w tle tego numeru. No i Jaś też potem w twórczości Piotra z Radomia powrócił w utworze Mrugnąłem tylko raz, także teraz sobie tego posłuchamy.
1: Wędlo.

0: Napisz jeszcze tak pierwszy stan. Tutaj pierwszy stan.
1: Leniwa Sunday. Piszę teksty z synem. Płynę. Robimy przerwy. Jemy też keksy. Co ty, dieta? Żyła jest niezła. Nawet woda jest słodka jak Redu wjeżdża. Jaki cukier, jaki pudel, jaki body fat. Jestem fit dad. Co liczy plik dad. Kiedyś nie miał nic dad. Ale on tego nie zna. Jak dorośnie, to posłucha o tym w starych tekstach. Póki co nowe pisze. Teksty z synem. Weź paluszkiem w klawisie. AWD gyby, koza. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby. Ale to pięknie płynie. AWD gyby. Ale to świeże jest. Młody poleciał. To jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar. Najprawdziwszy towar. Najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem. Zapłacę za X. Tantiemy pójdą na mamę. Pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komunii. To jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym.
0: Nigdy.
1: Zawsze pamiętaj.
0: Zawsze.
1: No i że cukier szkodzi. No i że tata to cesarz. AWD gyby. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby. Ale to pięknie płynie. AWD gyby. Ale to świeże jest. Druga lekcja, synku.
0: Druga.
1: Też masz być szczęśliwy.
0: Jak ja.
1: Jak to zrobisz? Nie wiem. AWD gyby. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby. Ale to pięknie płynie. AWD gyby. Ale to świeże jest.
2: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.
1: Raz, ja.

0: co będzie, kiedy mrugnę drugi raz.
1: Kenke oczywiście w polskim rapie nie jest jedynym raperem, który wraz ze swoim synem udzielił się na kawałku. Było tych raperów trochę, chociażby mieliśmy Maseja, no i jego słynny utwór z Edasem, a.k.a. starym Maseja, ale z kolei bardziej poważniejszy akcent tutaj mamy o STR-a. On na płycie OCB nagrał kiedyś utwór dedykowany dla swojego syna, także ten syn jest ważną częścią też jego twórczości. Kiedyś pamiętam dosyć słynny filmik, gdzie Ostry tworzy bity z zabawek właśnie swojego młodego. No i potem po latach, kiedy Ostry wypuścił Życie po śmierci, to tam też w jednym kawałku właśnie Ostry Junior pierwszy się udzielił. Z tego zresztą, co pamiętam, też Junior nagrał swój jeden autorski kawałek chyba do szkoły, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale był taki jeden solo kawałek. Także obu panów sobie teraz posłuchamy w Pick Up Rap Show w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.

Kontynuując wątek ojcostwa w Pikawra Przowradiu, tym razem przechodzimy do tego typa Lesa. W 2023 roku wypuścił on bardzo solidny krążek Hello Baby, właśnie poświęcony narodzinom jego syna Ryszarda, pierwszego jego syna, który wtedy przyszedł na świat i też Mes z nim na okładce pozował i tam parę kawałków o ojcostwie, o właśnie jego Ryszardzie było poświęconych, jak chociażby Akuku, które pójdzie później. Ale chciałem też nawiązać do jego kawałka z chyba mojej ulubionej płyty Mesa, jaką jest Rapper Sampler. Tam był kawałek Krzyczał na synka, między innymi poświęcony też trudnej relacji Mesa z kolei z jego ojcem, gdzie panowie byli od siebie dosyć mocno oddaleni, ojciec lekarz. Głównie Mes spędził ten czas z mamą i to jest taki refleksyjny, ale jednocześnie trochę autoironiczny numer. Zwłaszcza w kontekście tego, co poleci później.

0: co? Miałbym mu pokłonić się. Nie, że miałbym mu pokłonić się. Hell nie.
1: Dajcie mi wszyscy spokój.
0: A ku, tu świat.

No teraz zmieniamy optykę w Pick Up Rap Show w Radiu Bonton. Trzy kawałki z rodziny Matczaków. Tak, dla Maty tata też jest niezwykle ważną postacią. W końcu tata Maty przywiózł go na jego pierwszą sesję do No Bo Co To Studio, do SBM-u. No i potem ta kariera się oczywiście rozpoczęła. Mata między innymi w Biblioteka Trap, które tutaj zagości, wyjaśnia genezę swojej ksywy właśnie pochodzącą od taty. Mamy też chociażby Flex, właśnie synowsko-ojcowski, czyli Papuga. Gościnnie tutaj Quebo Nafide i Malik Montana.

jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy, hej, potwierdzaczy. Kłe.

0: Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.
1: Mamy tutaj w Pick Up Rap Show jeszcze jednego rapera, dla którego ojciec był niezwykle ważną częścią jego twórczości. To tak naprawdę od niego się wszystko zaczęło w przypadku twórczości Szpaka. No tutaj niestety mamy smutną historię, bo jego ojciec poważnie zachorował na tle psychicznym, co się niestety finalnie skończyło jego śmiercią. O tacie Szpaku opowiadał m.in. w kawałku Cyklofrenia. No i ostatnie wersy o swoim ojcu rzucił on na legendarnym, już myślę, można spokojnie powiedzieć, kawałku dla Red Bulla, 64 barsy, sam koniec. Bardzo mocny, mocarny wręcz koniec w tym przypadku.
2: Cyklofrenia to choroba psychiczna. Pojawiają się stany maniakalno-depresyjne. Chory przeważnie zachowuje się zupełnie inaczej niż zazwyczaj. To jak dwie osoby w jednym ciele. Jedną kochasz,

0: Na schizofrenię nauczyłeś mnie empatii. Ostatni raz to tacie wrzucam cokolwiek w kawałki. Jestem demonem, bo przepracowałem piekło. Już mam wszystko pod kontrolą, czas się zająć konkurencją. Na grobie cytat, moje serce ciągle krwawi. 2115 ran wszystkie musiałem zaszyć. Kochany tato, modlę się o twoją duszę. Nie martw się o mamę, podpisaną Mateuszek.
1: To tak na koniec, żeby dać jednak pozytywny akcent. Dzisiaj w Pick-up Rap Show w Radiu Bonton. Białas o swojej córce w utworze Zosia. Jeden z jego takich ostatnich dużych przebojów solowych w jego dyskografii. No i drodzy tatuśkowie, jeżeli nas słuchają tutaj jacyś, wszystkiego najlepszego dla was. Dużo, dużo zdrówka, dużo miłości. No i wszystkiego dobrego, pociechy z pociech. No i dużo dobrego rapu. Także dzięki za dzisiaj. Kłaniam się, Janek Zieliński, Pick-up Rap Show, Radio Bonton. Dzięki za dziś, a za tydzień finał drugiego sezonu. Trzymajcie się, hej, hej.
2: Mam bici się ciągle, przyglądaj się, zastanaw jakim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chcę byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz i na zawsze dałem ci follow, ej. Masz najlepszą mamę, wiem co...

0: Opowiadałem. Zosia dograła adlibymi. Mówi, że nikomu więcej nie dogra. Raperzy chętnie zabiliby. We mnie ambicje niestety nie można.
1: Tata ogląda bańki. Zosia ogląda bajki.

0: pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją z powodu małej liczby porodów będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądzioka.
1: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w imieniu Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
2: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
1: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
3: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
1: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
0: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności trzecim po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
4: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
0: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku. Jutro nadchodzi do Polski fala upałów. Na Suwalszczyźnie umiarkowane temperatury, co prawda do 23 stopni, w centrum do 26, ale na zachodzie do 30. Nad samym morzem najchłodniej do 20, ale w weekend temperatury mają dojść do 35 stopni. Jutro słonecznie, wiatr raczej słaby.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie